ładnie nas na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: bez końca.
1: To Oskar Cym z WRMF Max i to jest dopiero początek, no prawie że początek weekendu. Dzień dobry, w piątek tutaj RMF Max.
2: Cześć, Mateusz Marek.
1: Cześć, tu Karola Kowalska.
2: I pytanie, kto z was tam jeszcze jest? Jaka praca o tej porze nie śpi, jest z tego dumna? Niech piątkę sobie przybiją piekarze z florystami i z tymi wszystkimi, którzy nie śpią, nagrywać nam głosóweczkę Messengerem albo Instagramem RMF Max i czekamy na to, żebyście się poznali na antenie.
1: No i to jest bardzo dobry pomysł i my też was chcemy poznać. Chcemy sprawdzić, kto jest po drugiej stronie i jaka praca nie śpi. Głosówka na Messengerze albo Instagramie RMF Max. Szli teraz.

0: Uczciwie trzeba powiedzieć, że to fajnie brzmi, bo to jest fajny numer. Primadonna i Two Colors w RMF Max.
1: Nowe numery i najważniejsze informacje z okolicy, ale nie tylko z całego świata. Słuchajcie, mamy się czym chwalić. Wawel znalazł się, zamek krakowski.
0: Na Wawelu, tak.
1: Zamek na Wawelu znalazł się na liście najchętniej, najczęściej odwiedzanych europejskich zabytków. Więc no naprawdę nieźle. Jesteśmy w topce.
0: A jeszcze tylko postoją trochę turyści w tych korkach, zobaczą, docenią i może nawet na listę UNESCO się je wpisze, zobaczymy.

0: John Newman, wiemy, że lubicie mieć go rano w głośnikach. Love Me Again w RMF Max zagrało jeszcze przed szóstą. Za parę chwil, bo po szóstej będziemy sobie sprawdzać, która praca nie śpi. I jak ktoś chce, to jeszcze może dołączyć i zapraszamy i przytulamy Messenger i Instagram RMF Max. Nagraj głosówkę.
1: A jeszcze w bliższej przyszłości na naszej antenie Flash najważniejsze informacje już dla Was.
2: Słuchajcie, Flash w RMF Max Szczecin. Monika Kołtowska, witajcie ponownie. Gmina Kołbaskowo szykuje rewolucję w komunikacji publicznej, która może wejść w życie w przyszłym roku.
3: Można powiedzieć, że będzie to rewolucja, jeżeli chodzi o komunikację miejską czy podmiejską w przypadku naszej gminy. Nowe rozwiązania są przede wszystkim efektem analizy uwag zgłaszanych przez mieszkańców. Tych uwag było bardzo dużo, tutaj mówimy o setkach. No i dzięki temu projektant, który projektował nam całą siatkę połączeń, stworzył właśnie jeden projekt, który, miejmy nadzieję, będzie wdrożony już w drugiej połowie przyszłego roku.
2: Zmiany oznaczają wzrost liczby kursów i kosztów, ale mają zapewnić wygodny dojazd do Szczecina, Kołbaskowa i Przecławia dla wszystkich mieszkańców gminy, dodaje Mateusz Iżakowski z Urzędu Gminy w Kołbaskowie.
4: Słuchacie RMF Max Szczecin.
2: Za nami czwarta edycja konferencji AI Connect, organizowanej przez szczeciński klaster IT.
5: Prosta kwestia, którą ja się zajmuję, przetarg. Trzeba było często szukać to na wyszukiwarce. Jaki przetarg, gdzie, która instytucja, do kiedy termin. Dziś AI to poda w świetnej dawce. To jest przeskok olbrzymi. Ja bym nie chciał porównywać tego, że jak coś było kiedyś drukiem odkryte, a dzisiaj jest nowoczesnym komputerem, ale to jest taki przeskok. To nam niezwykle może ułatwić życie.
6: AI urzędników zupełnie nie wyprze.
5: No Excel też nie wyparł urzędników, ale niewątpliwie im strasznie życie ułatwił i bez Excela sobie życia często nie wyobrażamy. Już nie mówię w tym kontekście potocznym, że jak w Excelu nie gra, to czegoś nie robimy.
2: Tegoroczna edycja skupiała się na przewadze człowieka nad sztuczną inteligencją, mówił wiceprezydent Szczecina Michał Przepiera. Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie apeluje do rządu o szybkie działania w sprawie rekordowo wysokich cen paliwa.
7: Do premiera Donalda Tuska i do ministra infrastruktury trafi niebawem pismo, w którym sformułowaliśmy 5 postulatów dotyczących wysokich cen paliwa. Proponujemy powołanie niewielkiego zespołu roboczego z udziałem przedstawicieli administracji rządowej i reprezentatywnych organizacji gospodarczych. Jego zadaniem powinno być bieżące analizowanie wpływu cen paliw na poszczególne sektory gospodarki oraz przygotowanie rekomendacji dotyczących uruchamiania i wygaszania instrumentów osłonowych.
2: Dodała Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. A zachodniopomorscy przedsiębiorcy chętnie korzystają z wakacji składkowych.
8: Wakacje składkowe w zachodniopomorskim to przeszło 201 milionów złotych wsparcia, które do końca sierpnia tego roku trafiło do przedsiębiorców. W kraju łączna kwota zwolnienia przedsiębiorców z opłacenia składek w ramach wakacji składkowych sięgnęła 4,5 miliarda złotych. Od początku działania ulgi do sierpnia firmy w zachodniopomorskim złożyły ponad 153 tysiące wniosków o wakacje składkowe.
2: Informował Karol Jagielski ze szczecińskiego oddziału ZUS.
0: Dzień dobry. Po godzinie szóstej Karola Kowalska.
1: Mateusz Marek.
0: No i o tej porze rzeczywiście będziemy sprawdzać, i to już za momencik, jaka praca nie śpi.
1: A wiemy, że nie śpi.
0: Co więcej, nie śpi i dobrze się bawi. Razem z RMF Max. Turn the lights off, to 2 minuty po szóstej w RMF Max.

0: Ring My Bell, H i Mata oczywiście w RMF Max o poranku.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Od wczoraj wszyscy tutaj rozmawiamy o tym, że to jest przesuper numer. To jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. No i o tej porze pytamy was też, jaka praca nie śpi. No i uwaga, mamy kilka naprawdę fajnych propozycji.
4: Pani inżynier budowy już nie śpi, pozdrawiam.
0: Wszyscy na baczność, pani inżynier, w takim razie.
3: Tak jest. Ale to nie jest koniec propozycji. Aha. Tym bardziej, że mamy piątek.
5: Cześć, może nie jadę do pracy, ale jadę spełniać swoje marzenia. Wyjazd, piąta rano, kierunek Pola i Łąki, cel Rykowisko. Pozdrawiam, Leśna Dusza Doris.
0: Wow, to jest pomysł.
3: I ja chciałem powiedzieć, że spełnianie swoich marzeń to też jest bardzo ciężka praca.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
3: Wpadajcie śmiało na Instagram RMF Max, będziemy tam rzucać naprawdę fajny backstage ze studia. Temper City is Self-Aware, za chwilę Ed Sheeran i Shivers. To wszystko na 8 już minut po godzinie 6, a to jest RMF Max.

0: Jego poranku brakuje wam tak odrobinę siły i tempa, to polecamy RMF Max. Armin van Buuren i Everlasting na 16 minut po godzinie 6. To jest Wstawaj, nie udawaj.
1: 1338 km na jednym ładowaniu auta elektrycznego.
0: Co?
1: Tak, przejechał Mikołaj Marczyk, to jest polski kierowca rajdowy. Pobił oczywiście rekord Guinnessa, a to jest w ogóle 150 km więcej niż poprzedni rekord.
0: Przepraszam, także... to jest w ogóle mokry sen każdego kierowcy, który ma elektryka. Ale czy to nie jest tak moment, że on miał po prostu lepiej załadowane?
1: Nie. Ale... jakby tak podpowiedział, jak na jednym baku cały miesiąc przejeździć, to też byłoby super.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Przed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Szczecin 98,4 FM.

0: No tacy są niezdecydowani. Nie mówię tak, nie mówię nie. Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz. Słuchajcie, RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: No i to jest ta pora, jako że jest w 6:30, kiedy pytamy was,
0: gdzie są
3: moje klucze? No i teraz pytanie, gdzie są nasze klucze, gdzie dzisiaj je schowaliśmy? Będzie o tyle trudniej, że dzisiejsza edycja zabawy to edycja...
0: To warsztat, tak, ale to może też być łatwiej dzięki temu, no bo gdzie na warsztacie można zgubić klucze? Nie ma złych odpowiedzi, czekamy na waszą fantazję, no.
3: Odezwijcie się koniecznie. Możemy zrobić naprawdę wspólnie jakieś grube jaja. Tak. Może mamy nawet dla was jakieś fajne gadżety.
0: Może mamy. A trzeba nagrać głosówkę na Instagramie albo na Facebooku RMF Max, a zwłaszcza jak nigdy tego nie robiliście, dawaj, odezwij się, będziesz w radiu, zrobimy wszystkim dzień.
3: Ale jeszcze raz musimy zrobić, gdzie są klucze, uwaga. Co to za dźwięk?
0: Gdzie są klucze, ale to warsztat.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
3: To dla tych, którzy są z nami po raz pierwszy, raz jeszcze mała instrukcja obsługi porannego programu Wstawaj, nie udawaj. Głosówkę wysyłacie przez Instagrama albo przez Messenger RMF Max. A to, co gramy, to świetne Loser od Tame Impala.

0: Budzimy was tak, że aż, no co, no chce się iść do pracy. Maroon Hofstad i 7 minut po wpół do 7.
1: Dawaj. Karola i Mateuko.
2: No i teraz słuchajcie, wielkie rozwiązanie całej zagadki. Gdzie są klucze? Wasze odpowiedzi jak zwykle, no można powiedzieć, ubawiły nas stukrotnie.
0: Bardzo proszę.
3: Moim zdaniem klucze znajdują się w pojemniku po konserwie.
2: A pojemnik po konserwie to jest po prostu konserwa. Wiadomo.
0: Uwaga.
4: Jest to ewidentnie słoik po ogórkach, który teraz służy jako pojemnik na śrubki.
0: No. Mamy dzisiaj dużo takich gastronomicznych pomysłów.
2: Co zjedzone, to do garażu. No,
0: to jest taki gastrowarsztat. To jeszcze jest taka świetna nazwa.
2: Jedną odpowiedź?
0: Tak.
5: No jak to, gdzie są te klucze? To w tych pojemnikach na ścianie. Czwarty od góry, piąty od lewej.
2: Może tak być.
0: To
2: ale
0: był majster, to był majster.
2: Ale gdzie są klucze tak naprawdę? W pojemniku na klucze.
0: Jeżeli macie jeszcze inne pomysły, gdzie były dzisiaj klucze, dajcie znać Messenger RMF Max.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max. Reklama. Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje, dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heyki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heyki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Mon. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: Jak zakupy nie tylko

0: Monika.
1: I jeszcze ja, Madzia.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Hey, yo, this is Eminem.
4: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Szczecin 98,4 FM.

0: No i jak słuchacie RMF Max, to od razu wiadomo, że dobry humor od samego rana. White 2-1-1-5 na 10 przed siódmą, to jest wstawaj, nie udawaj.
1: No i teraz taka kłopotliwa, wstydliwa sprawa. Słuchajcie, Europejczycy ćwiczą i ruszają się więcej niż 4 lata temu.
0: Dobrze.
1: No ale Polacy się nie ruszają. No z najnowszych badań wynika, że 40% mieszkańców Unii Europejskiej ćwiczy kilka razy w tygodniu.
0: Okay.
1: Najchętniej ćwiczy się w parkach, a robi się to dla relaksu i zdrówka.
0: Czyli wszyscy tylko nie my, my nadal bierzemy zwolnienie z WF-u.
1: Trochę też, ale tamci więcej, no.
0: Ja myślę tak, że ze sportem może nie jest u nas w praktyce najlepiej, ale za to, jak nam wychodzi komentowanie z kanapy wszystkich dyscyplin, to mistrzostwo.
1: Max. Podaj mu, podaj! Szybciej!
0: A chrzanił to naprawdę. Kibicujemy wam we wstawaniu, to jest RMF Max.

0: David Guetta, Kid Cudi, Memories w RMF Max. To jest najlepszy sposób, żeby zacząć dzień. 5 minut zostało do godziny 7:00 i dojdziemy właśnie, że...
1: Widzę, że jutro będzie księżyc, że ale to zostawimy wam szczegóły na za momencik, bo...
0: Czerwony.
1: Czeka was flash, sport, pogoda, wszystko co najważniejsze u nas za momencik.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
6: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
10: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9:00 w RMF Max.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Szczecin, 98,4 FM.
7: To jest RMF Max, prawie godzina siódma, flash, sport i pogoda, no i oczywiście Kinga Nyga w studiu. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Kolejne przesłuchania i kolejne pytania po pożarze na terenie stacji bazowej Starlink na Mazowszu. Ogień, jak informowaliśmy na naszej antenie, pojawił się w pobliżu infrastruktury zapewniającej łączność satelitarną. Co ustalili dotąd śledczy?
9: Przedstawiciele rządu potwierdzają, że wszystko jak dotąd wskazuje, że doszło do celowego podpalenia. Tak mówił mi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
10: Cały modus operandi tego wydarzenia wygląda tak, jakbyśmy mieli do czynienia z zorganizowanym sabotażem, który przypomina to, co robią Rosjanie w Polsce.
9: Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz przewiduje, że jednoznaczne wnioski poznamy w ciągu kilku tygodni.
8: Tyle Michał Dobrołowicz. Czy część zysków Orlenu wróci do kierowców? Senat uchwalił ustawę o podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Teraz ruch prezydenta.
11: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to natychmiast po tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant obniżenia cen paliw.
8: Zapewniał premier Donald Tusk. Problem w tym, że prezydent może tej ustawy nie podpisać. Raz już ją zablokował. Chyba, że Karol Nawrocki ugnie się pod naporem niezadowolenia kierowców płacących rekordowe ceny przy dystrybutorach. Polska reprezentacja w piłce nożnej pod wodzą Jana Urbana dzisiaj zaczyna intensywny maraton w Lidze Narodów UEFA. O 20.45 biało-czerwoni zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Na boisku zobaczymy dzisiaj młodą krew i nowych debiutantów. Więcej o tym spotkaniu we Fleszu Sportowym. Z boiska przenosimy się na czerwony dywan. W Gdyni trwa Wielkie Święto Polskiego Kina i finał 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. A tam nie brakuje muzycznych akcentów.
12: Żyję chyba sobie sam na złość.
8: W grze o Złote Lwy jest między innymi film Mniej Obcy, to historia lidera Lady Punk Jana Borysewicza. Film do streamingu trafi 7 października, a zwycięzców festiwalu poznamy jutro. A jeżeli nie planujecie żadnych seansów filmowych, tylko wolicie spędzić czas na świeżym powietrzu, koniecznie spoglądajcie w ten weekend w górę. Jutro 26 września lodowy olbrzym Neptun znajdzie się w opozycji do Słońca. To oznacza, że ta niezwykła błękitna planeta będzie doskonale widoczna na bezchmurnym niebie przez całą noc. Wystarczy uciec z miasta, chwycić za lornetkę, no i polować na niesamowite widoki.
6: Umiesz sport?
1: Flash sportowy RMF Max.
8: Będzie zaskoczenie, zapowiada selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczem z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Chce dać szansę każdemu z powołanych.
13: Wydaje mi się, że można i trzeba. Uważam, że wszyscy trenerzy będą starali się spróbować czegoś innego, sprawdzić niektórych zawodników.
8: Mówił Jan Urban, ten mecz o 20.45, a wcześniej o 17.00. Nasi siatkarze zagrają w półfinale Mistrzostw Europy ze Słoweńcami. Będzie to 10. odsłona rywalizacji tych drużyn w fazie pucharowej. I na koniec tenis i dwa powody do zadowolenia z Chin. Kamil Majszak wygrał z Włochem Bellucim i awansował do drugiej rundy turnieju w Chengdu. Z kolei w drugiej rundzie turnieju już zameldował się Hubert Hurkacz, który pokonał Kazacha Szewczenkę.

0: Trochę chmury, trochę deszczu, trochę przejaśnień. No taki to będzie piątek. Najmocniej popada na północy kraju, ale dzisiaj wszędzie może pokropić, na termometrach od 14 do 16 stopni. Ale nawet jeżeli piątek przywitał Was deszczem i chmurami, to mamy doskonałą wiadomość. W ten weekend piękne babie lato w całej Polsce. Będzie pogodnie, słonecznie i na pewno cieplej.
1: No i to jest informacja. I teraz tak, jak jedziemy na przykład windą, tak? Wyprowadzamy psa, albo jesteśmy już w pracy, jedziemy tą windą, to patrzcie, ile jest tematów do rozmów. Będzie deszcz, będzie ciepło. Babie lato słyszałem w radiu.
2: Księżyc będzie.
1: No i będzie też poranek RMF Max. Somber gra dla Was tuż
2: ludzie,
1: po siódmej.
2: Ludzie, piątek po siódmej jest! Lecimy w to!

0: Legendarne brzmienie o poranku. Gurczysz Project, 10 po 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Piątek, ale do szkoły trzeba iść. A dla wszystkich, żeby sprawdzić swoją wiedzę i pobawić się z nami, powstała ta zabawa.
2: Do tablicy, proszę.
3: I szukamy ludzi, którzy jadą teraz z dzieciakami do szkoły. Jeśli macie taki skład w samochodzie, to się zgłoście koniecznie.
0: Tak jest. Chcemy, naprawdę bardzo tego chcemy, żeby to dzieciaki nas przepytały, no bo kto wie więcej niż my? No oczywiście, one. Że dzieciaki. I teraz uwaga.
2: Dzisiejsza kategoria.
0: To...
3: historia! Uhu. Do zgarnięcia jest stówka kiszonkowego i żeby się zgłosić teraz, wyślijcie SMS-a pod 3001. On jest bez żadnych dodatkowych kosztów, z nazwą waszej porannej samochodowej drużyny, a my wybierzemy tę najbardziej historycznie zabawną.
0: Ważne, żeby ta nazwa była związana z dzisiejszą kategorią, czyli wymyślacie nazwę drużyny o takim podłożu historycznym, a potem wpadacie do nas na antenę i będziecie nas grillować z historii. Będziecie też sobie mogli wybrać, które z nas będzie na wasze pytanie odpowiadało. A wszyscy słuchacze przy okazji, no co, sprawdzą, no się w piątek z wiedzy historycznej.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Nazwa waszej historycznie drużyny porannej SMS-em pod 3001.
0: Czy się stresujemy?
3: Trochę.
0: Tak. Czy cieszymy się, że się z wami usłyszymy?
3: Bardzo.
0: Mamy teraz też dla was fajny numer. Ostatni dzień lata to Gibbs i Igo i 12 po 7.

0: ale to jest nuta na piątek. Offenbach i Four to the Floor. 20 minut po godzinie 7. To jest Wstawaj, nie udawaj. I ja przyznaję, że pocą mi się ręce, słuchajcie.
1: Tak, bo my wjeżdżamy właśnie z naszą zabawą do tablicy. Proszę, jest z nami drużyna Armia Króla Mikołaja. Jest mama Karolina, Mikołaj i Julia.
0: Cześć.
1: Cześć.
0: Cześć.
1: O, super was słyszeć. Kategoria to historia i będą nas grillować, tylko teraz, kochani, najpierw nam powiedzcie, kogo będziecie dzisiaj przepytywać? Mnie, Mateuko, czy Karolinę?
2: Mateuko.
3: Karolinę.
0: Dlaczego znowu ja?
1: To jest
0: przyjemnością, dobra, kochani.
1: Zostajemy z tym. Karolina, musisz to wziąć teraz.
0: Tak, biorę.
1: I rozumiem, że pytanie będzie zadawał Mikołaj, tak?
3: Tak,
1: bawimy się wszyscy, odpowiadamy, słuchamy wszyscy przed odbiornikami. Mikołaj, dawaj pierwsze pytanie z kategorii historia.
3: Do tablicy. Mikołaj, pytanie. Kto pierwszy odkrył morską drogę do Indii?
1: Morską drogę do Indii, Karolina, kto pierwszy odkrył?
0: Jezus, no, Maria, no, nie zadawajcie no, mi takich pytań, moment.
1: No. Nic, dobra, nie, ona wpisuje, stop. Dobra, a 3, 2, 1,
0: no,
1: nie ma, dobra.
0: No, no, Mikołaj. Vasco da Gama.
1: Dobrze?
3: Vasco da Gama.
0: Dobra,
1: ale
0: drugie.
1: Nie wiedziała, to jest minus punkt.
3: Pytanie.
1: Minus... Drugie pytanie.
3: Drugie pytanie, w którym roku odbyła się bitwa pod Grunwaldem?
0: O Boże, 1410, dziękuję wam bardzo.
1: Dzięki, super. Powiem tak, no to pierwsze pytanie było trudne i Karolina nie wiedziała, drugim się wyratowała, ale najważniejsze jest to, że wy byliście z nami i że zgarniacie stówkę kieszonkowego i ten dzień jest po prostu lepszy.
0: Mega super, że z nami byliście. Dobrego piątku w szkole, dobrego piątku w przedszkolu, a jakby ktoś chciał też stówkę wygrać na głupoty po szkole,
1: to od poniedziałku dopiero.
0: To od poniedziałku, bądźcie z RMF Max.
3: Dziękujemy.

0: z tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

0: O, ile się dzieje w tym numerze, ale zresztą świetnym. Ray, Where Is My Husband, słuchacie RMF Max.
1: A warszawskie ZOO ogłosiło, słuchajcie, jesienną zbiórkę żołędzi i orzechów.
0: O, będą robić wielką kolekcję ludzików, czy co?
1: Nie, potrzebne są żołędzie, słuchajcie, potrzebne są orzechy włoskie, orzechy laskowe, które potem będą urozmaicały jadłospisy, na przykład żubrów, antylop, żyraf, ptaków, małp, które mieszkają w ZOO. Te wszystkie orzechy, te wszystkie żołędzie muszą być suche, jakbyście chcieli przynieść czyste, także śmiało.
0: To bierę reklamówkę, idę zbierać.
1: Idź. Generalnie to dobrze, że mówią z wyprzedzeniem, a nie, wiecie, o 22 dzień wcześniej, że na jutro potrzeba 3 tony kasztanów.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
1: Ale co, no nie zachęca to do zbiórki?
0: Jest jakiś cel.
1: Tak. To jest RMF Max i 3:30 do 8.

0: Jak jedziecie do pracy, jak jedziecie do szkoły, to jest najlepsze towarzystwo. Margaret w RMF Max, 20 minut do godziny 8 zostało, to jest wstawaj, nie udawaj.
1: No i uczniowie obchodzą zakaz używania telefonów w szkołach, robią takie bunkry z bluz na ławce, taki mur, zaporę i tam kładą telefon, albo biorą dwa, jeden oddają, a drugie mają ze sobą. Kosmiczne.
0: Teraz słuchajcie, telefon to jest gorzej niż kiedyś, po prostu ściąga, bo tak, w długopisie się nie zmieści, na gumie nie przykleisz do stołu, a jeszcze ci mogą zabrać przed wejściem do szkoły, ze ściągą tego nie było.
1: No nie wiem, to trzeba iść chyba na bloki za szkołę, wiesz, do telefoniarni. Ja bez końca.
2: Max. Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: I po reklamie.

0: No i to jest piątkowy klimat. Alan Walker, Ava Max i Fade 10 minut przed godziną 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Wyobraźcie sobie, że kubek z muminkiem został sprzedany za ponad 200 tysięcy złotych.
0: Tak?
3: Co? Tyle dał taki anonimowy kolekcjoner na aukcji. Piękny kubek,
0: ale,
3: no.
0: Z
3: oryginalnym rysunkiem autorki muminków, taki designerski, ale szczerze mówiąc, no, wygląda jak zwykły kubek, serio.
0: No, ale teraz wyobraź sobie, wiesz to i weź taki kubek do pracy. Ktoś go zaraz zabierze już nie tylko dlatego, że mu się podoba i jest ładny.
3: A ja tak sobie myślę, hej kolekcjonerze, nie chciałbyś wbić do mnie do kuchni? Dawaj, dawaj, pooglądaj, może coś ci się spodoba, come on.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Jakie ja mam kubki, naprawdę.
0: Takie na przykład od wulkanizatora.

0: na 4 minuty przed godziną 8 w RMF Max, Danny i If Only You. No i co, zastanawiamy się...
1: Tak, nie no, co się dzieje na świecie? No, studenci wracają, ceny paliw chyba rosną, nie wiem, ale szczegóły tego wszystkiego już za momencik o 8 w Fleszu. Będzie też sport, będzie Max. Pogoda.
0: Wszystko dla was punktualnie o 8, a to za 4 minuty.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Uwaga, posiadacze samochodów Volkswagen, Audi, Seat i Skoda. Car Service Aniszkiewicz Nyćkowiak oferują przeglądy, elektronikę i mechanikę. Rozwiązują problemy z AdBlue, DPF i EGR. Kalibrują kamery i radary. Naprawiają i wymieniają olej w skrzyniach biegów. Serwisują i czyszczą klimatyzację. Dokonują wpisów do książeczki elektronicznej. Car Service Dąbrowskiego 11.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heikki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heikki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
14: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
15: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Minęła ósma, czas na flash, sport i pogodę. FRMF Max jest Kinga, Dynga z nami.
2: Jestem. Patrioty zostają w Jasionce na dłużej. Ochrona kluczowego lotniska dla wsparcia Ukrainy będzie kontynuowana również w przyszłym roku, poinformował wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Mamy zapewnienia z kwatery głównej NATO o kolejnej zmianie, która zostanie dokonana tu na lotnisku w Jasionce. I to nie polskie systemy Patriot, tylko sojusznicze systemy Patriot będą tutaj stacjonować.
2: Do końca roku Jasionka będzie chroniona przez Holendrów. Nazwa państwa, które przejmie ich zadania, jeszcze nie została ogłoszona. Tym razem nie Bliski Wschód, a Biały Dom może namieszać na rynku paliw. Stany Zjednoczone rozważają zakaz eksportowania oleju napędowego.
4: Amerykańskie zapasy tego paliwa są już niewielkie, a to właśnie dostawy zza oceanu są kluczowe dla rynku europejskiego. Także dla Polski, bo Orlen nie jest w stanie pokryć pełnego zapotrzebowania na diesla, dlatego to paliwo musimy sprowadzać z zagranicy. Według Politico zakaz eksportu oleju napędowego mógłby zostać wprowadzony na 90 dni. Na razie jest krytyczna reakcja Europy.
2: Tyle Igor Skrzypek. Jedno kliknięcie i rodzinna fotografia trafia do tysięcy osób. Co drugi rodzic w Polsce publikuje w sieci treści o swoich dzieciach. Co piąte dziecko przyznaje, że takie wpisy są dla niego źródłem wstydu. To wyniki najnowszego raportu Status Udostępnione. Stąd specjalna akcja.
5: Policjanci ruszają w Polskę, żeby edukować nie tylko rodziców, ale także dzieci o tym, jak się poruszać w cyfrowej przestrzeni.
6: Kto jest bardziej świadomy tych zagrożeń w sieci? Rodzice czy dzieci?
5: To jest ciekawe pytanie. Rzeczywiście widzę taki nurt w ogóle wśród młodych ludzi, oni coraz częściej o tym mówią, że zaczynają samodzielnie bardzo dbać o swoją prywatność.
2: Z psycholog Dominiką Bartoszak rozmawiał Jakub Rybski. Koniec ciszy w akademikach. Po wakacyjnej przerwie do miast akademickich wracają studenci. Czy widać ich już na przykład w Krakowie, to sprawdza nasz reporter Przemek Błaszczyk.
7: Dzień dobry, cześć. Czy ja znalazłem szczęśliwych studentów w Krakowie?
8: Tak.
7: Serio? Jesteście studentami? Wow, super. Witajcie w Krakowie, wróciliście, tak? Już kampania wrześniowa, czy jak to tam wygląda?
8: No nie, no my na pierwszy rok dopiero.
9: Tak, to jest ten czas.
7: Że opanujecie Kraków.
9: Tak, opanujemy Kraków.
2: No z tym powrotem wiążą się pewne niedogodności, większy ruch na drogach, tłok w komunikacji, no ale ze studentami wraca też niezastąpiona energia młodości, zatem witamy serdecznie.
0: Jest start, jest meta. Flash sportowy w RMF Max.
2: Piątek wymarzonym dniem dla kibiców. Polscy siatkarze zagrają dzisiaj ze Słoweńcami o finał Mistrzostw Europy. To będzie trudny mecz i dziesiąta odsłona rywalizacji tych drużyn w fazie pucharowej. Aktualnie biało-czerwoni prowadzą 5-4. Trener biało-czerwonych mówił na spotkaniu z dziennikarzami, że wie, czego oczekują kibice.
10: Oczekiwania są ekstremalnie wysokie. Mamy wygrywać każdy mecz 3-0, najlepiej 25-15 w setach i mamy przywozić złote medale. I tak jest w Polsce każdego dnia. Dla nas ten półfinał to jak zwykły wtorek.
2: Żartował Nikola Grbić. Mecz o 17, a później o 20:45 piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w dywizji B Ligi Narodów. W kolejnych dniach biało-czerwoni zagrają jeszcze ze Szwecją, Rumunią i znowu z Bośnią i Hercegowiną.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
2: No, ale sprawiedliwa dzisiaj pogoda. W całym kraju sporo chmur, przelotne opady deszczu, lokalne przejaśnienia. Na termometrach też podobne wartości, od 14 do 16 stopni, chłodniej tylko w górach. Ale na weekend odwołujemy jesienną deprechę. Chmury i deszcz uciekną na wschód, a my dostaniemy dużą dawkę błękitu i słońca od Bałtyku aż po samiusieńkie Tatry. Hej!
11: No to odpowiadamy. Hej, dzień dobry, tutaj poranek. Wstawaj, nie udawaj. 5 minut po godzinie 8, to jest RMF Max. Oj, nie udawaj. 5 minut po godzinie 8, to jest RMF Max.

0: Kochamy ten numer w RMF Max. Love Fully Two Colors, a na zegarach jest już 10 po 8.
1: Wstawaj, nie udawaj. Karola i Mateuszko.
2: Jeszcze nie było Wszystkich Świętych, a już o Sylwestrze rozmawiają ludzie, wyobraźcie sobie.
0: Ja widziałam wczoraj w sklepie, przepraszam, tak? Świąteczne tak. Słodycze, no, więc wszystko
2: rozumiem,
0: jest możliwe.
2: Rozumiem, dlatego ceny za Sylwestra w Zakopanem już biją rekordy. Za 3 noce bez śniadania nawet 66 tysięcy złotych. Yeah.
0: Ile?
2: No, te tanie noclegi...
0: 66 tysięcy.
2: Te tanie noclegi już się sprzedały, a tak średnio to pewnie około 1500 złotych za noc wychodzi mniej więcej. No ale 66 koła, ja nie
0: no,
2: mogę.
0: To, ale wiesz, może tyle to kosztuje, bo masz w cenie od razu stanie w kolejkach, aha, stanie w tłumie i stanie w korku.

0: na Zakopiance.
1: Warto.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: A jak się dobrze bawisz, to rano nawet tych Tatr nie zobaczysz, więc po co to wszystko?
1: Tego te bez śniadania, noclegi to jeszcze nie taki zły interes.

0: No i ten Robi Schulz to wie, jak robić hity, nie? Take it slow, RMF Max teraz.
1: To jest Wstawaj, nie udawaj. W Polsce, słuchajcie, można w to nie wierzyć, ale w Polsce najszybciej na świecie przybywa ultra bogatych ludzi. Tak wynika z najnowszych raportów. Ultra najbogatsi, to trzeba wyjaśnić, to tacy, którzy mają majątek, który przekracza 30 milionów dolarów. Hen, za nami są Rumunia, Arabia Saudyjska i Singapur. Krótko mówiąc, za lepszych od nas po prostu nie ma.
0: Aha, no to wiecie, może warto się odezwać do starych znajomych, odnowić kontakt z rodziną. Może coś się zmieniło, a wy nie wiecie. A jak nie masz znajomego milionera, no to co? Może sam nim jesteś?
1: Życzę nam tego.
2: Reklama. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
14: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
5: Szczecin 98,4 FM.

0: Jak coś tak dobrze gra, no to musi być o poranku. RMF Max w waszych głośnikach. I'm on i don't be so shy.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Ej, zróbmy razem jeszcze ten dzień, dobra? Gdyby nie chodziło o pieniądze, to do jakiej pracy byś dzisiaj jechał, jechała, albo w jakiej już byś był, no?
0: Zapytaliśmy niektórych tutaj w studiu, niektórzy chcieliby być ratownikami na Karaibach, opiekunkami pant na przykład.
3: Fajne, pomaszmy razem, nagraj nam głosówkę na Facebooku albo Instagramie RMF Max, wszyscy się uśmiechną i wspólnie sobie pogdybamy.
0: A może mamy dla was nawet jakieś fajne gadżety na piątek, odezwijcie się, zwłaszcza jeżeli macie w planie to zrobić po raz pierwszy.
3: Gdyby nie chodziło o pieniądze, to do jakiej pracy byś dzisiaj jechał, albo w jakiej pracy byś już był, wiadomo, bo taka godzina.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Głosóweczka na Messengerze RMF Max albo Instagramie, a to Oskar Cyrs o 8:30.

0: Banan od razu jest cały na twarzy. Eli Oaks, Fermy Fax.
1: Nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: No i to jest, słuchajcie, taka sytuacja, w której piszecie nam i nagrywacie nam się. Gdyby nie chodziło o pieniądze,
0: to co byście dzisiaj robili?
3: Tak, w jakiej pracy dzisiaj byście byli? No i puściliście wodze wyobraźni.
0: Właśnie.
4: Mogę zostać testerką hoteli na jakiś ciepły wyspach.
3: Okej.
0: Na ciepłych wyspach. Mi się podoba to. Fajne. Inne?
4: Mogłabym pracować nawet w nocy albo 24 na dobę, ponieważ byłabym testerem najwygodniejszych łóżek i materacy.
0: A, to brzmi, jakby ta praca miała, wiecie co, leżeć.
3: Ja uwielbiam tą głosówkę, uwaga.
5: Gdyby nie pieniądze, to byłabym oblatywaczem, czyli pilotem testowym, ale jako, że pieniądze są potrzebne, to latam w Ryanairze.
3: Też fajnie.
0: Tak. A i ostatnia wiadomość?
3: Ostatnia wiadomość jest taka, że usuwałabym ósemki cały Boży dzień. Tak Karolina napisała.
0: Ale to przecież ósemki się wiadomo, że usuwa za pieniądze.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: No i ósemki to jest świetny biznes.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Codziennie.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heiki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heiki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.

0: lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowie.
12: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
13: Lidl. To się opłaca.
14: I po reklamie.

0: czwartek.
1: My name is Alex Warren.
2: Hello, this is September.
0: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: To jest RMF Max. No i teraz uwaga.
1: No, nie zawracalibyśmy wam głowy, gdyby nie było warto. A sprawa prezentuje się tak.
0: I teraz dajcie głośniej. Mm-hmm. Uwaga. Dzisiaj największa nagroda w historii naszej urodzinowej zabawy, czyli 25 tysięcy złotych. I to już naprawdę jest konkret. To są pieniądze na wakacje, na mały remont, na wymianę jakichś, nie wiemy, sprzętów. Już sami wiecie najlepiej, na co wam potrzeba.
1: No a na start dzisiaj jest 1000 złotych za odebranie telefonu.
0: Urodzinowy deszcz nagród dzisiaj w RMF Max. Zgłoszenia SMS-em z hasłem Max przysyłacie na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Można się też zgłosić przez rmfmax.pl. Tam dużo również fajnych bonusów na was czeka.
1: No i słuchajcie, mamy przecież nadzieję, że to właśnie ty zgarniesz te pieniądze. Także trzymamy kciuki. Nigdy nie wiesz, nigdy, kiedy jest twój szczęśliwy dzień.

0: To przy okazji z okazji piątku Rihanna i Eminem w RMF Max. Za 5 minut jest 9.
1: Poranek leci, a my nie wspomnieliśmy o tym, że jest dzień budowlańca.
0: Budowa robi hałas!
1: Jest dzień farmaceuty w aptekach.
0: Apteka robi hałas, chcę to usłyszeć.
1: Andrzejki, zmiana czasu za miesiąc, ale najważniejsze i świeże informacje za moment będzie flash i pogoda.
0: W RMF Max punktualnie 9.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
17: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
16: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
18: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
19: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny-dzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
11: Szczecin 98,4 FM.
0: Monika Kołtowska, słuchajcie porannego flasha. W RMF Max Szczecin minęła 9. Dzięki działającej od pół roku aplikacji Pierwszy Ratownik udało się uratować życie kilkunastu osób. Jak dokładnie działa ta aplikacja?
20: Wezwanie pomocy jest bardzo proste. Na smartfonie wystarczy włączyć aplikację Pierwszy Ratownik i użyć dużego czerwonego przycisku Potrzebna pomoc. Aplikacja o zdarzeniu powiadamia ratowników w promieniu około kilometra od osoby potrzebującej, a ci na miejsce docierają zazwyczaj w kilka minut jeszcze przed przyjazdem karetki. Żeby zostać takim ratownikiem, wystarczy zarejestrować się w aplikacji i przesłać zaświadczenie o odbyciu przynajmniej kursu pierwszej pomocy.
21: Tłumaczył Michał Krasoń.
22: To jest RMF Max Szczecin.
21: W Puszczy Bukowej powstanie nowy rezerwat przyrody Knieja Bukowa, obejmujący ponad 3000 hektarów. Rezerwat będzie chronił unikatowy ekosystem, w tym rzadkie gatunki chrząszczy, porostów i grzybów. Mieszkańcy nadal będą mogli korzystać z lasu, spacerować, jeździć na rowerach i palić ogniska w wyznaczonych miejscach. Projekt został przygotowany przez Społeczny Komitet i ekspertów przyrodniczych. 5 młodych mężczyzn zatrzymali zachodniopomorscy policjanci po bezprecedensowym akcie wandalizmu, do jakiego doszło w miniony weekend.
23: W minioną sobotę, 20 września, doszło w zasadzie, można powiedzieć, do napaści na pociąg należący do województwa zachodniopomorskiego. Na niewielkiej stacji na wyspie Wolin w miejscowości Ładzin został napadnięty przez kilkunastoosobową grupę mężczyzn, którzy w pierwszej kolejności dokonali zerwania plomb oraz włączenia hamulca awaryjnego, unieruchomiając w ten sposób jednostkę, a następnie rozpoczynając sprejowanie od kamer zewnętrznych, dokonali pełnego zamalowania i zniszczenia warstwy zewnętrznej.
21: Na jednej ze stacji na trasie między Świnoujściem a Szczecinem w środku nocy grupa kilkunastu osób zatrzymała pociąg regionalny i pomalowała niemal cały jego bok farbami w sprayu. Do tego tematu będziemy wracać, a mówił na antenie RMF Max marszałek województwa Olgierd Geblewicz. Krzysztof Gliszczyński zdobył Grand Prix 26. Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie. Jego praca zachwyciła 7-osobowe jury. Gliszczyński jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i od lat związany ze Szczecinem. Wszystkie prace festiwalowe można oglądać w galeriach Zamku Książąt Pomorskich do końca roku. A dziś w galerii Open Gallery otwarta zostanie wystawa Festiwal Obecności. Wiele perspektyw, jedna przestrzeń. Ekspozycja prezentuje pracę 12 artystów związanych ze Szczecinem, którzy uczestniczyli także w tegorocznym Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego. Dzisiaj zdecydowanie ubiór na cebulkę w Szczecinie, krótkie rękawy, a na to jakaś cienka kurtka. Za moment aktualna pogoda, zostańcie z RMF Max.

0: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. Na termometrach o poranku 13 stopni, a w ciągu dnia maksymalnie do 16 kresek. Dzisiaj możliwe, że przydadzą się parasole, no bo w prognozie pogody przelotne opady deszczu właśnie przy piątku dla Szczecina. W sobotę i w niedzielę od 20 do 21 stopni. Zapowiada nam się całkiem piękny jesienny weekend z odrobiną słońca w Szczecinie, więc warto wykorzystać go na bieganie, jazdę na rowerze, a może na przykład na wypad nad jezioro.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. W każdej chwili Max nadaje hit.
2: No, żart na dziś. Czy macie jakieś krzesła na stanie? Niestety, mamy tylko takie do siedzenia. Tak się śmiejemy w RMF Max.
3: Siadamy do roboty, słuchajcie, piątkowej, zaraz weekend. Karola Kowalska.
2: Mateusz Marek.
3: To było Wstawaj, nie udawaj, dziękujemy. Max. Życzymy wam dobrego dnia, słyszymy się w poniedziałek. Pa!

Actually Born, Whatever Turns You On, o tym, co nas nakręca. No i właśnie, nakręcą. Nakręcą być może drugą część lalki. Bardzo wiele na to wskazuje ci, którzy już zdążyli obejrzeć, nawet sugerują, że od 6 odcinka tej serialowej lalki wiele wskazuje na to, że kolejna część powstanie. Ja tylko zaznaczę, że Netflix absolutnie i cały świat zachwyca się tą produkcją. No i szczerze mówiąc, oczywiście wiemy doskonale, że ta lalka nie ma nic wspólnego z akcją lalki, która jest u Bolesława Prusa, ale wygląda na to, że udało się zrobić Pawłowi Maślonie po prostu z tego raczej Bridgertonów. RMF Max. RMF Max. Nic już nie jest takie samo jak kiedyś. O tym

0: Reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heiki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heiki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
14: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
17: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
0: I po reklamie.
18: RMF Max.
19: RMF Max Szczecin.

Zalia śpiewa na zawsze, a tymczasem, no teraz w RMF Max Szczecin o okazji, jakiej jeszcze nigdy, nigdy nie było. Niezwykłe miejsca otwierają się dla mieszkańców Szczecina. Słuchajcie, jedyna taka okazja, żeby wejść do pracowni uznanych szczecińskich artystów, którzy będą już w ten weekend wpuszczać do siebie i pokazywać, jak powstają ich dzieła. No a wśród tych artystów rzeźbiarz Jakub Lewiński, w śródmiejskim podwórku czekać będzie malarz Jarosław Eismont, a w modernistycznym pawilonie na Pomorzanach rzeźbiarz Stanisław Biżek. No i to i tak jeszcze nie wszyscy artyści ze Szczecina, którzy w najbliższy weekend otworzą swoje pracownie. Warto spojrzeć na wydarzenie na Facebooku, Moc Miejsc się nazywa, więc jeżeli na przykład kiedykolwiek zadawaliście sobie pytanie, jak powstawały na przykład te słynne figury, które stoją w niszach fontanny na Wałach Chrobrego, no to to jest ten czas, żeby właśnie wybrać się do pracowni i wszystkiego się dowiedzieć. Max. Takie atrakcje w weekend, a tymczasem będziemy dalej muzycznie nakręcać ten piątek. To Junior Caldera i Sophie Ellis-Bextor. Can't Find This Feeling.

0: Jak wam siadła ta prima donna od Two Colors? Świeżuteńka w RMF Max. Za nami nowość, a teraz przed nami coś, czego jeszcze nigdy nie było. Mamy urodzinowy miesiąc. Rozdajemy dzisiaj 25 tysięcy w naszej zabawie urodzinowy deszcz nagród. Ale teraz uruchamiamy bonus miesiąca. Normalnie jak wysyłacie SMS na numer 7327 za 3,69 zł, to macie jedną szansę. Ale teraz, jak w treść SMS-a wpiszecie swój miesiąc urodzin, to taka wiadomość pomnoży się 1000 razy. 1000 szans, wysyłając tylko raz zgłoszenie na numer 7327 za 3,69 zł. Co trzeba wpisać w treść wiadomości? Po prostu miesiąc, kiedy się urodziliście. My mamy urodziny we wrześniu. A ty, kiedy masz? Napisz miesiąc twoich urodzin i wyślij na numer 7327 za 3,69 zł. 25 tysięcy złotych możesz wygrać jeszcze tego popołudnia. A teraz masz na to 1000 szans, wchodząc do gry w bonusie miesiąca.
1: Reklama.
2: Chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród!
4: Woohoo! Urodziny RMF Max. Nawet 25 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: 15,99 z aplikacją. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20.40 w TVP2.
7: Już dziś w Lidlu. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: I po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie.
3: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. Na termometrach o poranku mieliśmy 13, w ciągu dnia maksymalnie do 16 stopni. Ponury, pochmurny dzień z niskim ciśnieniem, który warto zacząć od jakiejś dobrej jesiennej kawy z dodatkiem cynamonu, tak na wzmocnienie. Jeśli chodzi o deszcz, może się dzisiaj pojawić. Kalosze i parasole zdecydowanie mogą nam się przydać, ale za to weekend nam się zapowiada przepięknie, jesiennie, słonecznie, z temperaturą do 21 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie.
4: RMF Max!
5: RMF Max Szczecin!

prądem. Z prądem cały czas płyniemy. I Follow Rivers, Licky Lee za nami w RMF Max Szczecin. Natomiast niekoniecznie płynnie może iść ruch już w ten weekend, ponieważ będą zmiany. Tramwaje nie będą kursować na odcinku Wyszyńskiego i Turkusowej. Powodem są prace, które oczywiście są związane z remontem torów tramwajowych na Estakadzie Pomorskiej i przenoszeniem rozjazdów. To ważne. No i teraz, co najbardziej istotne jest dla pasażerów, to, że trzeba będzie skorzystać z linii zastępczej, linii autobusowej i to będzie autobus numer 807, który będzie kursować na trasie Turkusowa i Brama Portowa. Będzie dużo przyjemnych rzeczy działo się w Szczecinie, a przede wszystkim co jeszcze słychać w naszej okolicy, to już za chwilkę sprawdzamy we Flashu. Ale zanim będzie 11 i Flash, to najpierw będzie jeszcze MJ Deli i jego Deli Supreme.

0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
9: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: I po reklamie.
6: Minęła 11, Monika Kołtowska. Słuchajcie Flesza w RMF Max Szczecin. Do końca roku będą oznaczone punkty schronienia, czyli miejsca wyznaczone przez Straż Pożarną w całym kraju na wypadek różnego rodzaju zagrożeń. Zapowiedział to wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz.
7: Będą oznaczone znakiem obrony cywilnej i z podpisem punkt schronienia, by obywatele wiedzieli, gdzie ewentualnie mogą szukać miejsca, które da potencjalne schronienie, jak również przy wykorzystywaniu tej aplikacji, gdzie się ukryć, która już jest dostępna dla wszystkich.
6: Takich miejsc jest w Polsce około 86 tysięcy. Pojawią się na nich tabliczki w kształcie żółtego kwadratu z granatowym trójkątem.
2: Słuchacie RMF Max Szczecin.
6: Gdzie na Niebuszewie znaleźć Wenus? To zostało po dawnej gazowni. Gdzie wylądowało UFO i dlaczego jedno z tutejszych osiedli ma kształt serca? Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać podczas niedzielnego spaceru po Niebuszewie, Bolinku i Grabowie.
8: Serdecznie zapraszam na spacer po Niebuszewie, Bolinku i po Grabowie, spacer, którego trasę wyznaczyły opowieści mieszkańców, bo będziemy zwiedzać miejsca, które nie tylko są ważne ze względów historycznych dla naszego miasta, ale przede wszystkim ze względu na opowieści, wspomnienia i historie, które powierzyli mi sami mieszkańcy tych miejsc. W niedzielę 27 września o godzinie 11 z adresu Długosza 1 ruszamy spod legendarnej piekarni, która też znalazła się na szlaku.
6: A zapraszała organizatorka spaceru, przewodniczka Kinga Rabińska. Udział w spacerze jest darmowy. Prokuratura zbada, czy przy wyburzaniu łącznic trasy zamkowej nie doszło do złamania prawa. Śledczy przyjrzą się sprawie po zawiadomieniu, jakie złożył jeden z lokalnych polityków.
9: To Rafał Kubowicz przedstawił na policji wnioski i zebrane przez siebie dokumenty, które miały wskazywać, że firma, która wyburzała łącznicę trasy zamkowej, sprzedała innym podmiotom materiały uznane za odpady budowlane i w ten sposób uzyskała pieniądze, które należały się gminie miasto Szczecin.
10: Prokuratura rejonowa Szczecin-Niebuszewo wszczęła śledztwo w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w gminie miasto Szczecin.
9: Przekazała mi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie Julia Szozda. Śledczy gromadzą dokumenty w sprawie i mają już zaplanowane przesłuchania świadków.
6: Ustalił Dawid Siwek. Już jutro półsetki śmiałków stanie na starcie nietypowych zawodów sportowych w ekstremalnym zbieraniu śmieci.
11: Będziemy sprzątać w sposób ekstremalny, tak jak to jest na Trashmagedonie, więc miejsce też jest nietypowe. To nie jest zwykły, powiedzmy, teren leśny, tylko miejsce, gdzie są górki, gdzie są naturalne utrudnienia w postaci zarośli, gałęzi i oczywiście ogromnej ilości śmieci.
9: No to co to za miejsce w tym roku będziecie sprzątać?
11: Będziemy sprzątać dawną bocznicę kolejową.
6: Dodał Krzysztof Sowa ze Stowarzyszenia Wywrotka. Jeśli przy piątku wybieracie się na szczecińskie bulwary czy Jasne Błonia, to oczywiście warto mieć jakąś kurtkę, do tego krótkie rękawy czy bluza z długim rękawem. No taki ubiór na cebulkę dzisiaj wskazany. Maksymalnie do 16 stopni, ale na razie bez opadów deszczu. Te opady deszczu mogą przelotnie w ciągu dnia się pojawić. Dzisiaj raczej mało słońca. Możecie się nastawić na ładny weekend ze słońcem, bo przed nami sobota i niedziela z temperaturą do 20 stopni.
12: Ten, kto biegnąc przez piątek, dopiero teraz zdążył sobie zrobić pierwszą kawę, jest dzisiaj moim soulmate. Zdecydowanie przybijam piątkę. Temper City na start po godzinie 11. Ania Wojtkowiak, witajcie. Za chwileczkę. Usual i moving to the sun.

Margaret ze swoją nową prima baleriną w RMF Max. Powiem szczerze, specjalnie nagimnastykować się nie trzeba, żeby jeszcze dzisiaj wygrać 25 tysięcy złotych. I chcę Wam o tym przypomnieć, bo to już właściwie końca dobiega miesiąc, w którym mamy urodziny. Dzisiaj 25 dzień września i 25 tysięcy do zgarnięcia w naszej zabawie urodzinowy deszcz nagród. A jak jest deszcz nagród, to są także do wygrania i PS5, i projektor do filmów, i hulajnoga elektryczna. I co najważniejsze, jeśli odbierzesz telefon w finale, to na pewno, na 100% wygrywasz gwarantowany 1000 zł. I możesz też zagrać jeszcze o 25 tysięcy. No to co? Wchodzicie do gry? 7327, SMS o treści MAX. Wyślijcie teraz za 3,69 zł i tak bawcie się z nami. To my mamy urodziny, ale wy macie prezenty. Gdzie jest telefon? Gdzie jest telefon? To teraz powinien być ten odruch. Chwytajcie za niego i wysyłajcie hasło MAX na 7327.

0: Kygo, Max McKnown, Take Me Back w RMF Max. No są takie sytuacje, których nie da się już odwrócić, ale takiego obrotu spraw to się chyba nikt nie spodziewał. Czy Macklemore przyjedzie do Szczecina? Prezes Pogoni Szczecin właśnie złożył mu taką propozycję, bo po tym jak Macklemore wygłosił swoje poglądy na temat Palestyny i został wyrzucony z trasy koncertowej Eda Sheerana, no to już szybciutko zorganizował swoją trasę po Europie pod hasłem Free Palestine. No i w związku z tym padło to oficjalne pytanie. Czy Macklemore zechciałby przyjechać do Szczecina i czy Szczecin jest na to gotowy? Pyta prezes Pogoni na mediach społecznościowych. No ja powiem tak, jestem w stanie wyobrazić sobie to i nas wszystkich na stadionie. Myślę, że na to wszyscy jesteśmy gotowi.
1: Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Woohoo! Urodziny RMF Max. Nawet 25 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Już dziś w Lidlu. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
20: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
21: I po reklamie.
22: Z tej strony Asia,
23: tu Ola i Jarek.
24: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
25: Cześć, tu Oskar Cyms.
26: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

Oj tak, czasami łatwo jest się pogubić. Sobel, Francis Deems, kochasz w RMF Max jeszcze przed chwilą. No i ci, którzy kochają przyrodę, aktualnie troszeczkę zgubili się razem z mieszkańcami powiatu Czarnowo-Stare ze względu na to, że ma powstać rezerwat Puszczy Bukowej. No i zrobiło się nagle gorąco jak w połowie lata, dlatego że pomysł objęcia rezerwatem 3000 hektarów wzbudził zdenerwowanie u mieszkańców, bo martwią się, że nie będą mogli wchodzić do lasu. I politycy, i naukowcy zapewniają, że spokojnie, dalej będzie można chodzić i na grzybki, i jeździć rowerem, i spacerować, ale niektórzy mieszkańcy mówią, że no nie chcą, żeby było jak w Yellowstone, że za chwilkę będą musieli co chwilę sprawdzać na planie, czy wolno im wejść do lasu, czy też nie. Ja tak sobie myślę, że jednak mimo wszystko chyba czasy zakazu wchodzenia do lasów to już minęły. Ale ogólnie w tym sporze argumentów nie brakuje. Jednym i drugim rosną szybciej niż grzyby po deszczu.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych w Szczecinie.
1: Jeśli przy piątku wybieracie się na szczecińskie bulwary czy jasne błonia, to oczywiście warto mieć jakąś kurtkę, do tego krótkie rękawy czy bluza z długim rękawem. No taki ubiór na cebulkę dzisiaj wskazany. Maksymalnie do 16 stopni, ale na razie bez opadu deszczu. Te opady deszczu mogą przelotnie w ciągu dnia się pojawić. Dzisiaj raczej mało słońca. Możecie się nastawić na ładny weekend ze słońcem, bo przed nami sobota i niedziela z temperaturą do 20 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych w Szczecinie.
2: RMF Max.
3: RMF Max Szczecin.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

do tego światła, to nas będzie ciągnęło za chwilkę coraz bardziej. Kłębo i Daria Zawiało w Bubble Tea za nami w RMF Max, jak te ćmy. No bo już bądź co bądź, w tej chwili około godziny 19.30 jest zachód słońca. Światowy Dzień Farmaceuty dzisiaj, no więc tak na receptę mogę polecić jeszcze, dopóki jest jasno, spróbujcie zrobić sobie spacer. A ja na razie, skoro 12 zbliża się wielkimi krokami, to będę się żegnać i dziękować Wam za wspólne piątkowe przedpołudnie. W poniedziałek, po weekendzie słyszymy się znowu. Ania Wojtkowiak, ściskam Was mocno, zostańcie z RMF Max i pamiętajcie, 25 tysięcy złotych dzisiaj po południu jest u nas do wygrania. Szczegóły sprawdzajcie na rmfmax.pl i zostańcie z nami. Irek Jakubek i Aśka Meos zaraz przejmują stery, a ja mówię do usłyszenia. Pa!

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Graba wie, co mówi na temat hitów.
2: Polecam wam ten beat na weekend, na wrzesień i na jesień. Sylwa Bumpa zrobił naprawdę dobry kawałek i teraz czeka na jedynkę listy Cobb Benz w On Tonight. Sprawdzaj.

0: Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
7: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
6: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę.
8: Życz

0: sklep-kartowy.pl.
1: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heyki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heyki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
3: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
10: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Monika Kołtowska, minęło południe. Słuchacie Flesza w RMF Max Szczecin. Kierowcy płacą więcej za paliwo. To może mieć konsekwencje także dla kredytobiorców. Rosną obawy o inflację i możliwy wzrost stóp procentowych. O możliwych decyzjach Rady Polityki Pieniężnej Igor Skrzypek.
1: A członkowie Rady Polityki Pieniężnej coraz częściej wskazują, że podwyżka może nastąpić jeszcze w tym roku. Możliwy jest scenariusz na przykład dwóch małych podwyżek po 25 punktów bazowych. Bo w tej chwili koszty paliw i energii to tak naprawdę jedyny czynnik, który może napędzić inflację. Gdyby ropa znacznie potaniała, wyższe stopy mogą nas ominąć.
0: Na razie jednak zmierzamy ku podwyżkom.
2: Słuchacie RMF Max Szczecin.
0: Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała akt oskarżenia przeciwko byłemu asesorowi komorniczemu. Mężczyzna przywłaszczył ponad 16 milionów złotych na szkodę pokrzywdzonych. Charytatywny mecz Pogoni Szczecin z Udinese już w najbliższą sobotę. Spotkanie dedykowane jest Robertowi Dymkowskiemu, legendarnemu napastnikowi Dumy Pomorza, który zmaga się ze stwardnieniem zanikowym bocznym. Włoski zespół prowadzi były trener Pogoni Kosta Runjajć. Większość dochodu z meczu zostanie przekazana na leczenie i wsparcie Dymkowskiego. Początek spotkania o godzinie 17:30 na stadionie przy Twardowskiego w Szczecinie. Klub zachęca kibiców do udziału i wsparcia byłego piłkarza. W Puszczy Bukowej w Szczecinie może powstać nowy rezerwat przyrody o powierzchni ponad 3000 hektarów. Projekt Knieja Bukowa przygotował społeczny komitet, obejmując tereny nadleśnictwa Gryfino. Rezerwat pozostanie dostępny dla mieszkańców, którzy będą mogli spacerować, jeździć na rowerach i palić ogniska w wyznaczonych miejscach. Nowa ochrona ma zabezpieczyć unikatowy ekosystem z wieloma gatunkami chrząszczy, porostów i grzybów. Szybko ważne info dla pasażerów. W Szczecinie od 29 września autobusy linii 74 i 86 w kierunku placu Rodła będą kursować objazdem w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Warszawy. Zmiana trasy spowodowana jest awarią sieci wodociągowej i zamknięciem pasa jezdni na skrzyżowaniu tych ulic. Objazd prowadzi od przystanku Strzelecka przez Aleję Bohaterów Warszawy z nawrotem na skrzyżowaniu z ulicą Księdza Piotra Ściegiennego. I weekendowa polecajka w RMF Max. Na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w sobotę odbędzie się Święto Gryfa. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a program obejmuje paradę wojów i rycerzy, pokazy walk oraz prezentację dawnych rzemiosł. Od godziny 12 do 18 zamkowe tarasy wypełnią się atmosferą średniowiecza, a o 17 w sali konferencyjnej będzie wykład o herbie gryfitów. Już za moment aktualna prognoza pogody dla Szczecina. Zostańcie z RMF Max.
2: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Jeśli macie ochotę dzisiaj na jakiś spacer przy piątku, to polecają się Jasne Błonia, Park Kasprowicza, czy może okolice Różanki Głębokiego. Na termometrach dzisiaj do 16 stopni. Mamy co prawda pochmurny dzień, ale warto gdzieś tam korzystać z tego, że na razie nie pada. No i chyba w prognozie pogody będą przejaśnienia. Przejaśnień sporo będzie w weekend, w sobotę i w niedzielę, nawet do 21 stopni. Ma być sporo słońca i to będzie idealna pogoda na zbieranie kasztanów.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
3: A wiecie, że są tacy ludzie, którzy specjalnie zostają w pracy do bardzo, bardzo, bardzo późna?
4: Dzisiaj?
3: Tak, znaczy dzisiaj nie. Normalnie robią tak, że zostają do późna, żeby prawie wyglądało na to, że już w pracy będą nocować, żeby ominąć poranno-popołudniowe korki. Ale z nami będzie dobrze.
4: Aha.

0: Eliox, Lawinia, rewelacja 12 po 12. Proszę cię absolutnie nie zostawać dłużej w pracy, bo dzisiaj jest piątek, a po południu z wami Asia Meus i Irek Jakubek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a jeżeli chcecie zarabiać naprawdę duże pieniądze, to da się to zrobić w Polsce. No. Tylko trzeba być dyrektorem finansowym albo menadżerem sprzedaży. O. Podobno nawet 90 tysięcy złotych miesięcznie można wyciągnąć.
0: A mówi wam to dyrektor sprzedaży i zakupów jednocześnie. Menadżer wszystkiego, co można sobie w domu wyobrazić. Matka Meus.
1: Gdzie jest moje 90 tysięcy?
0: Max. To było tobie, Asia.
1: Zabrałeś mi.

0: Reklama.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.

0: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Hey, this is Kygo.
5: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: bez końca. Oskar Cyms zawsze brzmi, jakby był już piątek, a dzisiaj jest piątek.
1: Ale może być jeszcze bardziej piątkowy piątek. O pół do pierwszej po południu mamy taki sposób, by piątek był najbardziej piątkowy ze wszystkich możliwych opcji.
0: No proszę, prawda? Jaki piątek! No,
1: nawet jak masz niewygodne buty, to można tańczyć, bo przecież niewygodne buty można zdjąć.
0: Wiadomo.
1: A jak się wygrywa 25 tysięcy złotych, to umówmy się, że można wziąć życie tak w obroty, jak jeszcze w tym tygodniu tego nie robiliście.
0: I to właśnie dzisiaj jest ten najlepszy moment, żeby wygrać w RMF Max 25 tysięcy złotych.
1: I mówimy to z czymś więcej niż pewność, bo mamy dla was super okazję i najbardziej szczęśliwy mnożnik ze wszystkich możliwych opcji w tej godzinie. Razy 650 mnożymy teraz każde zgłoszenie przysłane na SMS-owy numer 7327. Za 3,69 jest ta wiadomość. 7327. W treści wpisujecie MAX i wpada wam 650 szans na wejście do finału, a w finale tysiak gwarantowany, a gra nawet o 25 tysięcy złotych.
0: Jeden MAX wysłany pod 7327 to 650 szans na to, że to do was dzisiaj po południu zadzwoni RMF Max.

0: na 23 urodziny tej piosenki Offenbach i Star Sailor 4 to the floor of RMF Max.
1: Dużo słońca i ponad 20 stopni.
2: Yes.
1: Będzie i to już od jutra.
0: Ale fajnie, więcej o pogodzie już za chwilę. RMF Max. Zostańcie z Maxem, poznajcie najbardziej aktualne prognozy.
3: Reklama.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
8: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heyki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heyki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
13: Dobra, zdradź sekret.
12: Jaki sekret?
13: No, ten twój patent na zakupy.
12: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
13: Tylko w Modivo?
12: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
13: I co z tym cashbackiem?
12: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
13: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
13: Dobra, zdradź sekret.
12: Jaki sekret?
13: No, ten twój patent na zakupy.
12: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
13: Tylko w Modivo?
12: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
13: I co z tym cashbackiem?
12: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
13: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia, Martyna,
2: Lady Gaga.
1: Z tej strony modelki
3: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Szczecin 98,4 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych w Szczecinie.
6: Jeśli macie ochotę dzisiaj na jakiś spacer przy piątku, to polecają się Jasne Błonia, Park Kasprowicza, czy może okolice Różanki i Głębokiego. Na termometrach dzisiaj do 16 stopni. Mamy co prawda pochmurny dzień, ale warto gdzieś tam korzystać z tego, że na razie nie pada. No i chyba w prognozie pogody będą przejaśnienia. Przejaśnień sporo będzie w weekend, w sobotę i w niedzielę, nawet do 21 stopni. Ma być sporo słońca i to będzie idealna pogoda na zbieranie kasztanów.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych w Szczecinie.

0: talerzu nie znajdę. Dzień dobry, Polsko, to jest RMF Max po południu. Co dzisiaj macie na obiad? W tej sprawie głosóweczki już odpalone. Pochwalcie się tym, co ląduje na waszym talerzu.
1: Pochwalcie albo pożalcie, bo może ktoś ma ryby, a na przykład nie lubi. Co macie dzisiaj na obiad? W tym temacie głosóweczkę nagrywacie i wysyłacie do nas, do RMF Max, przez Messengera albo Instagrama.
0: Ja mam nadzieję, że jak ktoś nie lubi ryby, to jej nie ma.
1: No nie wiem, różnie by.

0: programów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego sprzedceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września. Ty plus.

0: Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
5: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto.
4: Spotkajmy się w Biedrze.
6: I po reklamie.

0: tu Ola i Jarek.
1: Hejka, tu Maciek.
2: Cześć, tu Oskar Sims.
3: Hello, this is September.
4: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
6: Trzynasta, Monika Kołutowska. Słuchacie Flesza w RMF Max Szczecin. Dziś wymarzony piątek kibica. O 17:00 polscy siatkarze zagrają w półfinale Mistrzostw Europy z kadrą Słowenii, a wieczorem piłkarska reprezentacja zagra z Bośnią i Hercegowiną. To będzie pierwsze z czterech spotkań w Lidze Narodów na tym zgrupowaniu. W poniedziałek starcie ze Szwecją, 2 października Rumunią i 5 jeszcze raz z Bośnią i Hercegowiną.
7: Myślę, że dla wielu reprezentacji jest to taki lekki znak zapytania, jak najlepiej w ogóle przejść przez ten okres, przez to zgrupowanie, jak minutami zarządzać, tym bardziej, że jednak w tak krótkim czasie tak tyle meczów, to nigdy się nie zdarzyło.
6: Podkreśla Robert Lewandowski. Dziś pierwszy gwizdek na Narodowym o 20:45.
5: To jest RMF Max Szczecin.
6: Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii w Szczecinie zaprasza na bezpłatny wykład o radzeniu sobie z presją ocen i oczekiwań u dzieci i młodzieży. Spotkanie odbędzie się dziś o godzinie 18:00 przy ulicy Firmika 19. Psycholog Alicja Sidor mówi, jak rozpoznać przeciążenie dziecka i jak wspierać je bez rezygnacji z motywacji i wymagań. Wstęp jest wolny, a udział nie wymaga wcześniejszych zapisów. W Szczecinie na kampusie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego trwa moc naukowców. Od godziny 12 do 22 można tam zobaczyć pokazy robotów, symulacje VR oraz izolację DNA z truskawki. Wydziały uczelni prezentują strefy tematyczne z możliwością udziału w wykładach, warsztatach i eksperymentach. Na miejscu dostępny jest także świat owadów pod mikroskopem. To wyjątkowa okazja do poznania nauki w praktyce. Zespół pieśni i tańca Pomorza Zachodniego PUM w Szczecinie rozpoczyna jesienny nabór nowych członków. Próby odbędą się 6 i 8 października o 17:30 przy ulicy Chłopowskiego 11. Nabór skierowany jest do osób od 15 roku życia, szczególnie studentów i uczniów szkół średnich bez wymaganego doświadczenia artystycznego. Przed nami ekstremalne zbieranie śmieci. To w ramach kolejnej edycji Trashmageddonu, który ponownie odbędzie się w Szczecinie.
8: Będziemy sprzątać dawną bocznicę kolejową, taką wojskową, przy ulicy Tenisowej. Jest to taki, można powiedzieć, niby nieduży, bo kilometrowy odcinek, natomiast teren jest bardzo wymagający, bo i trzeba będzie schodzić w dół po te śmieci i później się z nimi wdrapywać, jak i również wchodzić pod górę i również te śmieci zbierać i schodzić później na dół. No i oczywiście przedzierać się przez różne zarośla i jak tam bywałem, to przykro się patrzyło na tych ludzi spacerujących często z psami, którzy w tym gąszczu śmieci po prostu musieli się przedzierać.
6: Tym razem uczestnicy zbierania odpadów posprzątają teren dawnej bocznicy kolejowej przy ulicy Tenisowej, dodał Krzysztof Sowa ze Stowarzyszenia Wywrotka. Dzisiaj przydadzą nam się parasolki w Szczecinie. Zostańcie z RMF Max, za moment aktualna pogoda.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Na bieżąco monitorujemy pogodę dla Szczecina. To jest idealny moment na to, żeby sobie zaplanować weekendowe zbieranie kasztanów. Pogoda w Szczecinie przez weekend będzie nam dopisywać w sobotę do 20 stopni. Sporo słońca, niedziela to 21 kresek na termometrach. No i dzisiaj 16. Dzisiaj nieco bardziej pochmurny i ponury piątek. Taki idealny dzień na jakąś dobrą kawę z tym syropem dyniowym i cynamonowym.
5: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
9: RMF Max pyta, co tam dzisiaj macie na obiad.
10: Aneta? Aneta je, przeżuwa, dlatego nic nie mówi.
9: Wiemy o Anecie tyle, że Aneta jest bardzo kulturalna, z pełnymi ustami nie gada na antenie.
10: No właśnie, ale wy możecie, nagrajcie głosówkę w tym temacie, wrzućcie ją na naszego Messengera. Co macie dzisiaj na obiad?
9: Idziemy coś zjeść, będzie się lepiej.

0: Bardzo wam dziękujemy za wszystkie głosóweczki, w których opowiadacie o tym, co dzisiaj macie na obiad. A to wszystko trochę dlatego, Aśka, przepraszam, wybacz, ale zdjęcie, na którym Aśka wygląda naprawdę jakby była bardzo, bardzo głodna.
1: No nie mam jest dzisiaj, co mam wam powiedzieć?
0: Jest na naszych socialach, koniecznie musicie to zobaczyć, sprawdzajcie Instagrama, sprawdzajcie Facebooka RMF Max. Aśka tam na zdjęciu wygląda naprawdę głodną.
1: Ale my wiemy już przynajmniej, co Aneta dzisiaj ma na obiad.
2: A ja już trzeci dzień z rzędu jem spaghetti. Specjalnie jadłam takie małe porcje, żeby mi wystarczyło na dzisiaj.
0: Pozdrawiamy, smacznego dla Anety. Klaudia podpowiada pomysł i sposób na różnorodność w kwestii obiadu.
3: Wczoraj napisałam do mojej mamy super wiadomość. Pisałam, czy mnie kocha. Napisała, że bardzo, co się stało. Więc ja jej napisałam, czy może przyjechać i zrobić mi pierogi ruskie. Bo ja nie umiem kupić pierogi. I przyjechała i zrobiła mi 60 pierogów.
1: Wow.
3: Dzisiaj je jem na obiad.
0: Zadzwońcie do mamy, a nie mówcie, że słyszeliście o tym w radiu, nie?
4: Reklama. Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
5: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
10: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl / franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
18: I po reklamie.

0: Mam na imię Jadek.
1: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tutaj Trip.
4: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: Calvin Harris i Ellie Goulding w RMF Max. Nagrał ten numer z Ellie, bo Izabela Łęcka była zajęta. Lalka, słuchajcie, też to zauważyliście, nie? Że lalka jest teraz wszędzie. Lalka normalnie w kinie, lalka na Netflixie. Lalka teraz będzie w RMF Max.
1: I lalka w kawiarni też jest, bo można wypić herbatę z lalki. Różane marzenie to jest taka propozycja jednej z sieci herbaciarni kawiarni i to ma być taka kompozycja czarnej herbaty z dodatkiem kwiatu róży, owoców i miodu.
0: Idzie weekend, wiesz, także ja się boję, że jak będzie grana herbata z lalki,
1: no,
0: to ludzie sobie zaparzą Barbie.

0: W RMF, Max gra w Super Piątek, bo to chciałam powiedzieć, że jest dzisiaj Super Piątek i mamy 25 tysięcy złotych w RMF Max do wzięcia.
1: Dobrze, że mi Asia wszystko pisze, co ja mam mówić, bo ja tam się w ogóle pomylił.
0: No wiadomo.
1: RMF Max to jesteśmy my. Max. A Taylor Swift to jest dziewczyna, która przygotowała piosenkę o pacjencie zero. Każdy z nas jest takim pacjentem i będziemy ją grali premierowo jeszcze przed 14. Koniecznie zostańcie, bądźcie tymi, którzy usłyszą ją jako pierwsi.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
7: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
8: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.
13: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Agata.
1: What up, it's the weekend.
2: What's up, it's Sean Paul.
3: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
3: Szczecin 98,4 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych w Szczecinie.
6: Na bieżąco monitorujemy pogodę dla Szczecina. To jest idealny moment na to, żeby sobie zaplanować weekendowe zbieranie kasztanów. Pogoda w Szczecinie przez weekend będzie nam dopisywać w sobotę do 20 stopni, sporo słońca, niedziela to 21 kresek na termometrach. No a dzisiaj 16, dzisiaj nieco bardziej pochmurny i ponury piątek. Taki idealny dzień na jakąś dobrą kawę z tym syropem dyniowym i cynamonowym.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych w Szczecinie.

0: Nie, żebym się chwalił, ale my akurat umiemy zrobić taki najbardziej piątkowy ze wszystkich piątków, bo i fajnie zagrają i coś ważnego powiedzą i nazywają się RMF Max. 8 minut i będzie godzina druga.
1: No i bardzo lubią, kiedy mają dla was coś super.
0: Och tak, bo jedna z najważniejszych artystek na świecie nagrała jedną z najbardziej poruszających piosenek o toksycznej miłości.
1: Taylor Swift i jej nowa propozycja Patient Zero, no i oczywiście premierowo gramy to dla was w RMF Max.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20:40 w TVP2.
4: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
2: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
1: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
3: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
4: I po reklamie.

0: Witajcie, mam na imię Klaudia.
1: Cześć, jestem Kuba.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Szczecin 98,4 FM.
7: 14. Czas na popołudniowy flash w RMF Max Szczecin. Monika Kołtowska. Na początek flesza o 14:00 o ponownym uderzeniu sprawców, ataku na MyDoctor i kolejnym wycieku danych. Tym razem za cel obrali sobie firmę, która tworzy oprogramowanie Medyk. Serwis Zaufana Trzecia Strona podaje, że może chodzić o dane 5 milionów pacjentów.
8: Do tego ostatniego ataku miało dojść około 22 sierpnia, gdy firmy, które zajmują się danymi medycznymi, dostały już wytyczne, by wzmocnić zabezpieczenia. Ministerstwo potwierdza, że wyciek danych dotyczy odwykowo-psychiatrycznego ośrodka leczniczego w Inowrocławiu. Niewykluczone, że znów na rządowej stronie każdy będzie mógł sprawdzić, czy informacje na jego temat są objęte tym wyciekiem. Na to jednak musi zgodzić się prokuratura.
7: Tyle Michał Dobrołowicz.
6: To jest RMF Max Szczecin.
7: Na jednej ze stacji na trasie między Świnoujściem a Szczecinem w środku nocy grupa kilkunastu osób zatrzymała pociąg regionalny i pomalowała niemal cały jego bok farbami w sprayu.
9: Po tym jak zostaliśmy poinformowani o tym zdarzeniu, niezwłocznie policjanci zostali skierowani na miejsce. Wykonywaliśmy szereg czynności na miejscu zdarzenia, które pozwoliły na zabezpieczenie bardzo dużej ilości materiału dowodowego.
7: Straty związane z dewastacją pociągu oszacowano na blisko 140 tysięcy złotych, mówił zastępca zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego policji Przemysław Kucharski. Niecałe 3 lata ma zająć budowa drogi, na którą czekają mieszkańcy Mierzyna.
10: Obwodnica Mierzyna jest budowana w miejscu, które jest bardzo obciążone. Te 14 tysięcy pojazdów na dobę to jest jeden z najwyższych wyników obciążenia na drodze krajowej, która jest w mieście. Na pierwszym miejscu jest Stargard, Mierzyn jest na drugim miejscu. Z jednej strony będzie to możliwość włączania się do ruchu na Zośkę dla mieszkańców Szczecina, ale z drugiej strony będzie to duże odciążenie mieszkańców Mierzyna, którzy każdego dnia muszą stać w tych korkach i obserwować tysiące pojazdów, które przejeżdżają przez Mierzyn.
7: Nowa droga będzie przedłużeniem ulicy Ku Słońcu i poprowadzi do przyszłego węzła na zachodniej obwodnicy Szczecina, mówił dla RMF Max wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Przedsiębiorcy przygotowali 5 konkretnych postulatów, które mają trafić do premiera i ministra infrastruktury. Paliwo nie może być tak drogie, mówi Hanna Mojsiuk, prezes PIG.
11: Należy jak najszybciej zająć się tematem, bo pozostawienie cen na tym poziomie będzie niebawem w sposób gigantyczny odbijać się na płynności finansowej firm w województwie zachodniopomorskim i w całej Polsce. Obciążenie dotyczy nie tylko firm transportowych i rolników, ale właściwie wszystkich branż gospodarki. Nieważne więc, czy mówimy o produktach spożywczych, usługach, czy też wielkim przemyśle, wszyscy odczuwają koszty paliwa.
7: To tyle w tym fleszu, a już za moment aktualna prognoza pogody dla Szczecina.
2: Sprawdzisz?
6: Sprawdź!
2: Sprawdź!
6: Pogoda w RMF Max.
7: Jeśli macie ochotę na jakiś fajny spacer, to Jezioro Głębokie, Szmaragdowe. Te dwie miejscówki są naprawdę fajne i się polecają, szczególnie przy jesieni. Tam jest naprawdę przepięknie. Dzisiaj jest dobry moment na jakąś dobrą kawkę, bo ciśnienie momentami niskie. Ponuro, pochmurno, momentami może być też deszczowo w Szczecinie. Maksymalna temperatura dzisiaj to 16 stopni. To w ciągu dnia oczywiście, no a potem temperatura pod wieczór spadnie do 11 kresek, a w nocy już tylko 9.
6: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
12: Cztery po drugiej to jest idealny moment, żeby w piątek skończyć pracę.
13: Jak tak macie, to super, a jak jeszcze siedzicie, to zostańcie z RMF Max, potowarzyszymy wam jeszcze trochę.
12: Poprawiacze nastroju są z wami.
6: RMF Max.
12: Asia Meus, Irek Jakubek, hej.

0: Dzisiaj każdy numer grany w RMF Max, tak po 14, to już brzmi podwójnie jak w piątek.
1: Wow, podwójnie, bo to jest 14:14.
0: Ojej!
1: I perełka, dobra. Perełka w RMF, RMF Max, Max, Max, Max, Max, Max. Muzyczne perełki to są takie momenty, w których robi się na naszej antenie jeszcze bardziej fajnie. Tak, może być jeszcze bardziej fajnie, kiedy pojawia się muzyczna perełka. Zwłaszcza, że funduje nam ją dzisiaj taki wokalista, który gdyby nie śpiewał, to byłby świetnym ortopedą.
0: Czemu?
1: Bo nauczył cały świat kręcić biodrami. I to w jego teledyskach widziałam swoje pierwsze w życiu twerki. Twerkowanie widziałam, ale jeszcze nie wiedziałam, że tak to się nazywa.
0: Można sobie przypomnieć, jak to się robi. Sean Paul i Get Busy w RMF Max.
1: A jak macie pracę siedzącą, to mieliście pracę siedzącą, macie już tańczącą. Shake.

0: Bardzo jestem ciekaw. Bardzo jestem ciekaw, czy wy też tak macie. Bo ja dzisiaj mam tak. O.
1: Nice.
0: A nawet very, kurde, nice. 25 tysięcy złotych, słuchajcie, dzisiaj jest do wygrania w RMF Max. Więc kto rozsądny, temu udziela się nastrój o 25 tysięcy przyjemniejszy.
1: A kto bardzo rozsądny, to właśnie teraz skorzysta z super okazji, jaką dla was przygotowaliśmy, i pomnoży swoje szanse razy 550.
0: Ale fajnie. I to nie jest żadna dobra wróżka. To jest sytuacja we waszych rękach. Bo jeżeli ty teraz wyślesz SMS o treści Max na 7327, to nie będzie jedno zgłoszenie. To będzie 550 zgłoszeń do zabawy, w której do wygrania 25 tysięcy złotych.
1: Wyślij hasło Max pod 7327 za 369. Pomnóż swoje szanse razy 550 i zmień swój piątek na super piątek.
0: Max 7327.

0: To jest nowość w RMF Max.
1: É tudo que eu preciso.

0: On Tonight. Sprawdzajcie i głosujcie na rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie Cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
9: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje, dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
12: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
11: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
12: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
11: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
12: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
13: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy?
15: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
16: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heiki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heiki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych w Szczecinie.
1: Jeśli macie ochotę na jakiś fajny spacer, to Jezioro Głębokie, Szmaragdowe. Te dwie miejscówki są naprawdę fajne i się polecają, szczególnie przy jesieni. Tam jest naprawdę przepięknie. Dzisiaj jest dobry moment na jakąś dobrą kawkę, bo ciśnienie momentami niskie. Ponuro, pochmurno, momentami może być też deszczowo w Szczecinie. Maksymalna temperatura dzisiaj to 16 stopni. To w ciągu dnia oczywiście, no a potem temperatura pod wieczór spadnie do 11 kresek, a w nocy już tylko 9.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych w Szczecinie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Aj, spodobało nam się to od pierwszego słyszenia. MJ Deli, Deli Supreme w RMF Max. Dzisiaj biało-czerwone drużyny grają w piłeczkę. W piłeczkę nożną jest 2:1, Bośnia-Hercegowina, Polska. Bądźmy gotowi, 21.
1: O 17 bądźmy gotowi na półfinał Mistrzostw Europy ze Słowenią. Nasi polscy siatkarze będą walczyć. To jest czwarty taki mecz w tym sezonie. Na razie 1 wygrali Słoweńcy, 2 wygraliśmy my.
0: A że to jest siatkówka, to bilans musi być siatkarski. Czyli 3-1.
1: Oby.
0: Jeden Asia, jeden Irek. No i cały kanał nadawczy już się dobija do drzwi. Już by chcieli wejść.
1: A
0: będą z wami, jaki będziecie mieli fajny powrót z pracy, wejście w weekend. Słuchajcie, RMF Max.
2: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 zł przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Wskocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
19: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
20: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
21: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
20: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: 98,4 FM.
1: Minęła 15, Monika Kołutowska, słuchacie Flesza w RMF Max Szczecin. Nie mamy zbyt dobrych informacji dla kierowców. Jak prognozują analitycy, ceny paliw w kolejnych dniach będą rosnąć. Mimo chwilowych wahań, ropa na międzynarodowych rynkach utrzymuje bardzo wysoką wartość. To przekłada się na drogie tankowanie.
2: Tu, gdzie jestem, stawka jest wciąż poniżej psychologicznej granicy. 7,99 za litr benzyny 95 i 8,99 za litr oleju napędowego. Tak jest na wielu stacjach w całej Polsce. Nieprzypadkowo, bo stacje robią co mogą, by nie przekroczyć kolejnego pułapu. Ale długo to nie potrwa.
1: Na jednej ze stacji paliw był Igor Skrzypek.
0: To jest RMF Max Szczecin.
1: Przez 3 godziny wyłącznie przy użyciu rąk i swojej pomysłowości będą musieli znaleźć i wynieść z oczyszczonego terenu wszystkie możliwe śmieci, a jest ich tam mnóstwo, od butelek czy puszek po opony, a nawet meble. Przed nami Trashmageddon.
3: Tak naprawdę tam jest wszystko, bo jest bardzo dużo drobiazgów, jest dużo butelek, śmieci wszelakich, jakieś beczki są, wózki sklepowe, opony. Tak naprawdę wszystko można tam znaleźć. Będzie duży rozstrzał, jeśli chodzi o rodzaje odpadów. Dużo trzeba będzie wyzbierać, bo będą to w większości drobne rzeczy, które trzeba będzie do worków pozbierać. Będzie tutaj tak naprawdę wszystko, będą nawet kanapy do wyniesienia, także dla każdego coś się znajdzie.
1: Dodał organizator Krzysztof Sowa ze Stowarzyszenia Wywrotka. W Szczecinie w pierwszej połowie listopada odbędzie się uroczysty chrzest promu Bursztyn Unity. Jednostka jest bliźniaczym statkiem Jantar Unity, który został ochrzczony w styczniu tego samego roku. Prom powstaje w gdańskiej stoczni remontowej. ZUT właśnie organizuje dla Was moc naukowców.
4: Dla najmłodszych oczywiście quizy, gry, zbieranie pieczątek w paszportach przy każdej stacji, symulatory takie zabawkowe, wózków widłowych, wybuchające poduszki, wszystkie doświadczenia, ten cieknący azot. Dla rodziców coś również będzie można posłuchać o tym, jak jedząc i ćwicząc przede wszystkim można oszukać swój PESEL, a można i będzie o tym opowiadać nasza pani doktor. Skoro ruch i ZUT to muszą być spacery, jeden architektoniczny po naszym budynku rektoratu z zewnątrz i wewnątrz, będzie też spacer Nordic Walking, czyli z kijkami i pan doktor podpowie, jak prawidłowo spacerować.
1: Na młodszych czekają eksperymenty, symulatory oraz quiz z nagrodami. Starsi z kolei mogą wziąć udział w spacerach czy wykładach. Impreza potrwa do późnego wieczora, a szczegóły są na stronie mocnaukowców.zut.edu.pl. O wydarzeniu mówiła Emilia Kujawa z ZUT-u. Dzisiaj przydadzą się bluzy, kurtki i oczywiście parasolki w Szczecinie. Już za moment aktualna prognoza pogody. Zostańcie też z nami, bo Krzysiek Chwaliński przedstawi flesz sportowy.
0: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
5: To flesz sportowy w RMF Max. Za niespełna dwie godziny rozpocznie się półfinałowy mecz siatkarskich Mistrzostw Europy, w którym kadra Polski zmierzy się z kadrą Słowenii. Jak do tego meczu podchodzą nasi rywale?
6: Wiemy bardzo dobrze, co chcemy osiągnąć. Naszym marzeniem jest rywalizowanie na najwyższym poziomie, jaki jest możliwy, ale mamy też dodatkową motywację, taką zewnętrzną, a jest nią reprezentacja Polski.
5: Wygrana byłaby nobilitacją, dodaje trener Słoweńców Fabio Soli. Mecz o 17, a o 20:45 do gry wkroczy piłkarska kadra Polski, która zagra z Bośnią i Hercegowiną w dywizji B Ligi Narodów. Oprócz dzisiejszego starcia Polaków czekają jeszcze w sumie 4 spotkania. W poniedziałek mecz wyjazdowy ze Szwecją, potem u siebie zmierzymy się z Rumunią, a później znowu z Bośnią, no tyle, że na wyjeździe.

0: Ponuro, pochmurno, momentami deszczowo, z maksymalną temperaturą do 16 stopni. Tak jest dzisiaj w Szczecinie. No, ubiór na cebulkę zdecydowanie wskazany. Momentami może zawieje mocniej, więc warto mieć kurtkę z kapturem. Pod wieczór temperatura już nieco spadnie w Szczecinie do 12 kresek, a w nocy na termometrach już tylko 9. W sobotę i w niedzielę za to do 21 stopni. To ma być piękny, jesienny i słoneczny weekend.
1: Dzień dobry, 4 minuty po 15. Tak gadałyśmy przed chwilą z naszą producentką Zosią, że gdybyśmy były dzisiaj Simsami, to takimi pomarańczowymi co najwyżej, więc przyda się trochę hitów na maksa na rozgrzewkę.
2: Oj tak. DJ Gorza, Jason Derulo, Melody i Michiko to na początek. Będzie też coś od Davida Getty, Just the way you are. A tutaj kanał nadawczy, Świderski i Borycka. Witamy.
1: Jedziemy.

0: Mamy piąteczek, więc gramy wam po piątkowemu Milky Just The Way You Are, David Guetta Remix. Tutaj kanał nadawczy w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
2: No i tak sobie pomyśleliśmy, że przy tym piątku to już tak inaczej się myśli o pracy też. Tak.
0: Zdecydowanie.
2: Z większym jakimś takim
0: luzem,
2: jakąś taką przyjemnością być może nawet. Więc my teraz pytamy o to, za co lubicie swoją pracę, ale żeby nam odpowiedzieć, to trzeba to zrobić tak, żebyśmy się nie skapnęli, co dokładnie w życiu robicie, bo to będzie nasze zadanie w zabawie zawodówka.
0: I trzeba to zrobić tak, żebyście nam napisali, nie nagrali głosówkę, jak zazwyczaj prosimy, tylko żebyście napisali na Messengera, za co lubicie swoją pracę, tak żebyśmy się nie zorientowali.
2: Tak jest.
0: Będziemy później zgadywać.
2: Za co lubisz swoją pracę, daj znać na Messengerze RMF Max. Będziemy niebawem dzwonić, a tymczasem Armin van Buuren u nas.

0: Jedziemy, Alex Warren i Passenger w RMF Max. Bardzo przyjemnie się tutaj robi i przyjemnie też na naszym Messengerze, bo zgłaszacie się w zabawie zawodówka. Można jeszcze się załapać, piszcie za co lubicie swoją pracę, a my potem będziemy próbowali zgadnąć, co w życiu robicie.
1: A tak w temacie pracy, to nie wiem, czy widziałaś, ale wjechał przed chwilą mail na naszą skrzynkę, że mamy jeszcze 2 tygodnie do zrobienia nowego szkolenia.
0: A co, spoko, to jak mamy 2 tygodnie, to tak naprawdę mamy 1 dzień za 13 dni, także na luzie, czasu a czasu.

0: I to są właśnie piątkowe hity na Maxa. Florida i David Guetta na 29 minut po godzinie 15 w RMF Max. A my wracamy do naszej zawodówki piątkowej.
1: Zawodówka, czyli zabawa, w której zgadujemy, czym się w życiu zajmujecie. Magda już z nami. Cześć, Magda. Halo, halo, Magda, słyszymy się?
2: Halo.
1: O, jesteś. Dobra, dam cię tutaj trochę w górę, żeby wszyscy jasno i wyraźnie słyszeli. Magda, napisałeś, że lubisz swoją pracę za to, że na każde pytanie klienta możesz odpowiedzieć, to zależy. Czy to się zgadza?
2: Dokładnie, tak, tak.
1: No dobrze, to nie będziemy zadawać więcej pytań, żeby było nam trochę trudniej, ale razem ze słuchaczami RMF Max mamy teraz 45 sekund, żeby zgadnąć, jaki jest twój zawód, więc prosimy jakby co, piszcie na Messengera RMF Max z dodatkowymi pytaniami, może wspólnie jakoś nam się uda zgadnąć, no
0: musimy
1: czym
0: dać
1: Magda
0: radę.
1: Się
0: Jesteśmy
1: zajmuje.
0: Jesteśmy w końcu ekipą, więc...
1: Totalnie. No dobra, Magda,
0: startujemy.
1: Jesteś gotowa?
2: Tak.
1: Dobra, to odpalam stoper. Magda, czy ty pracujesz sama, czy w ekipie?
2: W ekipie.
1: Okej, to jest jakaś duża korporacja?
2: Nie.
0: Może to jest jakiś sklep?
2: Nie.
1: Sklep z farbami tutaj Krzysztof pyta, ale to już wiemy, że nie w takim razie. Nie jest to duża korporacja. Czy to jest praca z klientem? A może jakiś call center?
2: Nie.
1: A może prawo?
2: Nie, ale blisko.
1: Blisko prawa, dobrze. Dobrze, może ubezpieczenie albo reklamacje?
2: Nie.
0: Ja mam pustkę. Ja mam pustkę.
1: Piotrek ma pustkę. Dajcie znać jeszcze na Messengerze.
0: Liczymy na waszą pomoc.
1: Bankier. Bank?
2: Nie.
0: Radca prawny?
2: Ciepło.
0: Ajej.
1: Czas nam się skończył, słuchaj, ale teraz tak naprawdę, Magda, wszystko zależy od ciebie. Możesz po prostu powiedzieć, a możesz też to zachować dla siebie i sprawić, że będziemy się męczyć cały weekend z tą niewiedzą.
2: No to jak chcecie. Zrobię jak powiecie.
1: Nie, no to my chcemy wiedzieć.
2: A Maga nie. Chcecie wiedzieć?
1: Chcemy
0: Jesteśmy
1: wiedzieć.
0: Bardzo ciekawi. Dawaj, Magda.
2: Księgowa.
1: Księgowa. No tak, w sumie blisko prawa, faktycznie.
0: To zależy.
1: Ale że odpowiedź... to zależy, szczególnie jak się prowadzi własną działalność, nie?
2: Tak.
1: Dobrze, ale już wiemy, do kogo się zgłaszać jakby, co? Magda i tak wszystkie problemy rozwiąże, nawet jeśli to zależy.
2: Dokładnie, tak.
1: Pozdrawionka, Magda.
2: Dzięki.
1: To dla ciebie teraz Zalia jeszcze z numerem Tylko kochaj mnie.
3: RMF Max. Gdy

0: reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
17: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
18: I po reklamie.

0: na 98,4 FM.
1: Ponuro, pochmurno, momentami deszczowo, z maksymalną temperaturą do 16 stopni, tak jest dzisiaj w Szczecinie. No, ubiór na cebulkę zdecydowanie wskazany, momentami może zawieje mocniej, więc warto mieć kurtkę z kapturem. Pod wieczór temperatura już nieco spadnie w Szczecinie do 12 kresek, a w nocy na termometrach już tylko 9. W sobotę i w niedzielę za to do 21 stopni, to ma być piękny, jesienny i słoneczny weekend.

0: To tak specjalnie dla tych, co mają już wygwizdane w tym tygodniu. Ghost Town, Adam Lambert. 10 minut zostało do godziny 16. Tutaj kanał nadawczy w RMF Max. A my sobie przeglądamy internet, żebyście wy nie musieli.
1: Tak.
0: I znaleźliśmy takiego newsika, że słuchajcie, Polska jest krajem, gdzie najszybciej przybywa bogaczy.
1: Proszę.
0: Od 2021 roku grono osób z majątkiem przekraczającym 30 milionów dolarów wzrosło około 109%.
1: No fajnie, znaczy to brzmi super. Jest to na pewno dobra wiadomość w tym zalewie złych wiadomości. Szkoda tylko, że musimy się tego dowiadywać z internetu, a nie no z własnego konta. Przynajmniej muza dobra, tej mi pala.
0: Jeszcze trochę do wypłaty.

0: urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi, tylko złoty 99, kupując 3.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Czyta lektor AI.

0: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heyki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heyki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
9: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
10: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Czas na popołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołtowska. Minęła 16. Instrukcja reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Taką broszurę opublikowało MSWiA. To poradnik, jak przygotować się, zanim wystąpi zagrożenie. Dużo uwagi poświęcono wyborowi miejsca schronienia w różnych sytuacjach.
2: Niska kondygnacja, pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz. I pomieszczenie, w którym nie mamy przeszkleń, ciężkich przedmiotów, które w sytuacji ewentualnego uderzenia mogłyby nam zagrozić.
1: Tak o schronieniu w miejscach zamieszkania mówiła wiceminister Magdalena Roguska. Instrukcja będzie m.in. do pobrania z sieci oraz do przeczytania w aplikacji mObywatel.
0: To jest RMF Max Szczecin.
1: Pomalowali bok pociągu farbami, teraz za to odpowiedzą. Straty wynoszą około 140 tysięcy złotych, a wandale wpadli, bo zgubili kamerkę, którą nagrywali całe zajście.
3: Na dzień dzisiejszy straty oszacowane są na 138 tysięcy, ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ po zdjęciu tego, myślę, że to nam zajmie gdzieś tydzień czasu, tu są kamery zamalowane, lusterka, które są na specjalnymi urządzeniami ułożone. One po wymyciu zostaną zdemontowane i sprawdzimy, czy są dobre. Prawdopodobnie, bo jak do obiektyw dostała się farba, to też będą do likwidacji. Także ta kwota około 140 tysięcy na pewno ulegnie zmianie. Na dzisiaj 138 tysięcy.
1: Mówił dla RMF Max dyrektor zachodniopomorskiego oddziału Polregio Andrzej Hańko. Medalem Uniwersytetu Szczecińskiego uhonorowano Adama Łodę-Zielińskiego, rapera, prawnika, jednego z najbardziej rozpoznawalnych twórców polskiej sceny muzycznej oraz absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Wyróżnienie jest wyrazem uznania dla jego dorobku artystycznego, działalności publicznej oraz silnych i trwałych związków ze Szczecinem i Uniwersytetem Szczecińskim. Łona jest laureatem paszportu polityki Fryderyków, a za album Taxi został uhonorowany tytułem Młodego Ambasadora Polszczyzny. Jego twórczość od lat pozostaje mocno związana ze Szczecinem. Umowa na obwodnicę Mierzyna podpisana, jej koszt to ponad 150 milionów złotych.
4: Pytanie będzie, czy ta inwestycja będzie uciążliwa. Dla przejazdu tutaj przez Mierzyn ona idzie całkowicie nowym śladem, natomiast w okolicach Łukasińskiego, Nasiennej oczywiście mieszkańcy pewno jakieś trudności będą mieli, ale będziemy tak formułować organizację ruchu tymczasowy, żeby te uciążliwości były jak najmniejsze. Natomiast na sam koniec ulica Łukasińskiego i dalej w kierunku Nasiennej i w zachodniego obejścia Szczecina zmieni się w komfortową, dwujezdniową, dwupasową drogę o bardzo dużej przepustowości, na której nie powinno być problemów.
1: Dodał dyrektor oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie Łukasz Lendner.
5: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
1: Kto ma ochotę na jakąś kawę, to bardzo proszę. Te wszystkie jesienne dodatki cynamonowe do kawy się polecają. Dzisiaj niskie ciśnienie, więc jesteśmy usprawiedliwieni. Na termometrach maksymalnie do 16 stopni, a pod wieczór już nieco chłodniej, do 12 stopni spadnie temperatura. W nocy na termometrach już tylko 9, no a jutro w ciągu dnia o poranku 12 stopni, a później temperatura się rozkręci nawet do 21 kresek. Ma być słonecznie i przepięknie.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
6: 4 minuty po godzinie 16 i o tej godzinie ekipa RMF Max dzieli się na dwie strony mocy. Na tych, co już zaczęli weekend i na tych, co jeszcze muszą na ten weekend troszeczkę poczekać.
7: A wiesz, że dosłownie o tym myślałam? Naprawdę o tym myślałam, zanim włączyliśmy mikrofony.
6: Połączenia tak. Mamy.
7: Już mózgi nam się trochę synchronizują. Tak to jest, tak się siedzi ze sobą 3 godziny w jednym studiu. I pewnie też o tym wiecie, jak macie swoją ulubioną osobę w pracy, z którą też dużo czasu trzeba spędzić. To jest kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka z wami do 18.

0: Jeszcze kozacki jest ten numer Temper City Self-Aware na prawie 15 minut po godzinie 16 w RMF Max, a tymczasem, kochani, przed nami sportowy piątek, bo przecież za chwilę o godzinie 17 siatkarze grają ze Słowenią o finał Mistrzostw Europy, a później o 20:45 piłkarze z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów.
1: Wow, czyli będzie się działo, będą emocje jak zwykle.
0: Będzie oglądane.
1: No i tak sobie pomyśleliśmy też w związku z tym, że jest piątek i być może motywacja przyda się nie tylko siatkarzom i piłkarzom, ale w ogóle wszystkim, którzy jeszcze przed weekendem mają coś do załatwienia. To wyobraźcie sobie taką sytuację. Wchodzicie do szatni i co mówicie? Jakiś motywacyjny tekst, który zawsze z wami jest. Ja na przykład zawsze mówię, psy szczekają, karawana jedzie dalej. I mnie to motywuje do pracy.
0: Tylko bardzo byśmy prosili, żeby to były cenzuralne rzeczy.
1: Tak, bo wiecie, może jeszcze na koniec tygodnia komuś się przyda. Dajcie znać, szczególnie jeśli jeszcze nigdy nie słyszeliście siebie w radiu. Czekamy na głosówki na Messengerze RMF Max. To będzie fajna przygoda, fajne piątkowe popołudnie. Wchodzisz do szatni przed meczem i co mówisz? Messenger RMF Max.

0: Neptunika, 20 minut po godzinie 16, tutaj cały czas RMF Max, tu kanał nadawczy, a my przed momentem pytaliśmy was, wchodzicie do szatni przed dzisiejszymi meczami i co mówicie? Tylko cenzuralne głosóweczki przyjmowaliśmy na naszym Messengerze, no i coś
1: tam
0: przyszło.
1: I tylko takie przyszły też, tylko takie przyszły. Bardzo ładnie, bardzo grzecznie pojawiły się słowa otuchy, między innymi, a zresztą posłuchajcie sami.
2: Panowie, kupcie się, dajcie z siebie wszystko, bo Wojtek już do mnie dzwonił, że w stresie wypalił 3 paczki fajek przed meczem. A jeszcze gdzie do rozpoczęcia?
0: Gorąca atmosfera w Barcelonie.
1: No, co tam jeszcze mamy?
3: Ja w tego typu sytuacjach mówię sobie zawsze słowa z piosenki Kuby Sienkiewicza. Poczekam, popatrzę, nie cofnę kijem Wisły. Dziękuję, pozdrawiam.
1: No tak, no. Czas pokaże, co się wydarzy. Dajcie znać, czym byście zmotywowali dzisiaj siatkarzy, albo piłkarzy, albo siebie przed początkiem weekendu. Messenger RMF Max. Czekamy na głosówki. RMF Max.
4: RMF Max. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
6: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.

0: jestem Tomek, a to moja ekipa.
1: Cześć, jestem Angelika.
2: What's up everybody, ja mamy Van Buren.
3: Cześć kochani, z tej strony Klau.
4: Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Szczecin 98,4 FM.

0: Z jednej strony trochę imprezowo, trochę piątkowo, ale z drugiej jest coś, co wzrusza w tym numerze. Swedish House Mafia i Lee Kelly to Happiness is So Sad w RMF Max. 32 minuty po czwartej. A na naszego messengera wpadła jeszcze taka głosówka.
1: Jeśli chodzi o jakieś przysłowia, to nasze na ten weekend, to co dzieje się w Vegas, zostaje w Vegas, w nawiązaniu do zbliżającego weekendu, gdzie wybieramy się na wieczór panieński mojej siostry, także co dzieje się w Vegas, zostaje w Vegas.
2: No, aha, to będzie gruba impreza. Bawcie się, aha, dobrze, dziewczyny. I wszystkim innym też życzymy dobrej zabawy, bo w końcu piątek, weekend. Trzeba się troszeczkę rozerwać i zrelaksować po tym ciężkim tygodniu.
0: Odpiąć wrotki, puścić lejce. Tyle rzeczy można zrobić w ten piątek i wszystkimi się będziemy zajmować. Tutaj kanał nadawczy w RMF Max i kolejne bęgery w głośnikach, niezależnie od tego, czy już pracę skończyliście, czy jeszcze coś zostało do roboty. Dub Dogs i How Does It Feel? RMF.

0: Piątek czas potrafi lecieć naprawdę szybko. Margaret w RMF Max. No, trochę ponad 20 minut zostało jeszcze do godziny 17, ale bardzo niewiele czasu zostało, żeby spróbować dzisiaj zgarnąć od nas 25 tysięcy złotych.
1: Trzeba się spieszyć, bo właśnie teraz startuje runda bonusowa i przez 10 minut mnożymy wasze szanse na 25 tysięcy złotych albo znak gwarantowany.
0: Ile mnożymy?
1: 600 razy.
0: 600?
1: 600.
0: Dobra, akceptuję, to jest dużo. 600 to jest dużo, więc ślijcie teraz Max na 7327 za 3,69. Max! 25 tysięcy do zgarnięcia, a 1000 zł za samo odebranie telefonu.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
4: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
6: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heikki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heikki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
14: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
15: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Zina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Szczecin 98,4 FM.
6: Kto ma ochotę na jakąś kawę, to bardzo proszę. Te wszystkie jesienne dodatki cynamonowe do kawy się polecają. Dzisiaj niskie ciśnienie, więc jesteśmy usprawiedliwieni. Na termometrach maksymalnie do 16 stopni, a pod wieczór już nieco chłodniej. Do 12 stopni spadnie temperatura. W nocy na termometrach już tylko 9. No a jutro w ciągu dnia o poranku 12 stopni, a później temperatura się rozkręci. Nawet do 21 kresek. Ma być słonecznie i przepięknie.

ja czekam na ten. Dobra, nieważne. RMS Max, hity na maksa.

0: Trzymamy ten piątkowy klimacik Meduza Bad Memories na 10 minut do godziny 17 w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
2: No a kochani, w Żyrardowie się dzieje. Tak właśnie sprawdzam, czytam. Słuchajcie, 20-latek. Bez prawka, to jakby klasyk oczywiście, wjechał samochodem pod zakaz, a później jeszcze w hydrant i zalał całą ulicę, dostał za to mandaty na 7,5 koła, nie wiem skąd niby 20-latkowie mają mieć takie pieniądze.
0: No od starych.
2: Chyba tak, 18 punktów karnych i 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów.
0: Ja się zastanawiam, czy mu jeszcze rachunek za wodę wystawili.
2: Może nawet więcej niż 7,5 tysiąca. Zobaczymy. O 17:00 słuchajcie, Słowenia i Polska. Finał Mistrzostw Europy przed nami. Mamy nadzieję. Trzymamy kciuki. Punktualnie o 17:00 w RMF Max. Też najnowszy Flash, więc bądźcie z nami.

0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
4: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
5: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
6: A w Brykomanie sprawdzałeś?
5: No nie, ale...
6: Ale co?
5: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
6: A to zobacz ten.
5: No rzeczywiście.
7: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: Dużo dobrego.
13: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
14: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
15: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
17: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
6: Monika Kołtowska, minęła 17, czas na flash w RMF Max Szczecin. Już jutro dowiemy się, kto wygrał 51. Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni. Tegoroczna edycja jest różnorodna, prezentuje dzieła zarówno znanych twórców, jak i debiutantów. Które tytuły mają szansę na nagrody?
7: Faworyt to Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, film, którego bohaterem jest niemiecki literacki noblista Tomasz Mann, ma już nagrodę z festiwalu w Cannes, a tuż przed Gdynią został polskim kandydatem do Oscara. Drugim najmocniejszym dyskutowanym tytułem jest chyba Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego. To jest oparta na faktach przepiękna opowieść o miłości rodzącej się za pomocą alfabetu Morsa w stalinowskim więzieniu.
6: Dziś można na festiwalu obejrzeć ten film, dodaje Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
8: To jest RMF Max Szczecin.
6: Ważne info dla pasażerów komunikacji miejskiej. Od 1 października w Szczecinie wchodzą zmiany w komunikacji miejskiej dotyczące linii 88, 244, 908 czy 222. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wprowadza nowe trasy i godziny kursowania tych autobusów. Nie macie planów na niedzielę? Wybierzcie się na spacer po Niebuszewie.
9: Serdecznie zapraszam na spacer po Niebuszewie, Bolinku i po Grabowie, spacer, którego trasę wyznaczyły opowieści mieszkańców, bo będziemy zwiedzać miejsca, które nie tylko są ważne ze względów historycznych dla naszego miasta, ale przede wszystkim ze względu na opowieści, wspomnienia i historie, które powierzyli mi sami mieszkańcy tych miejsc. W niedzielę 27 września o godzinie 11 z adresu Długosza 1 ruszamy spod legendarnej piekarni, która też znalazła się na szlaku.
6: Zapraszała organizatorka Kinga Rabińska. Butelki, puszki czy opony, przed nami Trashmagedon, podczas którego setki zawodników będą oczyszczać teren przy ulicy Tenisowej.
10: Mamy limit 50 osób, z racji tego, żeby po prostu osoby też na siebie nie wchodziły, żeby było bezpiecznie, żeby też zapewnić odpowiedni poziom rywalizacji, bo jakby nie patrzeć, są to zawody sportowe i ta rywalizacja, jak pokazały poprzednie edycje, trwa bite 3 godziny od momentu startu aż do końcowego, że tak powiem, gwizdka. Do ostatnich sekund ludzie rywalizują o te śmieci.
6: To był Krzysztof Sowa ze Stowarzyszenia Wywrotka. W Szczecinie powstaje pierwsze publiczne specjalistyczne centrum wspierania edukacji włączającej. Placówka będzie wspierać uczniów o różnorodnych potrzebach edukacyjnych w województwie zachodniopomorskim. Inauguracja działalności odbędzie się 29 września w Pałacu Młodzieży. Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów, nauczycieli i specjalistów, którzy będą mogli wymienić się doświadczeniami i porozmawiać o kształceniu specjalnym. Dzisiaj zdecydowanie wskazany ubiór na cebulkę w Szczecinie. Za moment pogoda, zostańcie z nami.

0: Ten, kto ma ochotę zaplanować sobie weekend jakoś tak aktywnie, na przykład jeśli chcecie pojeździć na rowerze, czy sobie pospacerować z całą rodziną po Jasnych Błoniach, no to brzmi jak dobry plan na sobotę i niedzielę w Szczecinie, bo sobota to tutaj do 21 stopni, w niedzielę nawet do 22 kresek i ma być sporo słońca przez cały weekend. Dzisiaj za to ponuro, pochmurno i momentami mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a maksymalnie na termometrach 16 stopni.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
2: No pewnie, że lecimy. 4 minuty po godzinie 17. Tutaj kanał nadawczy w RMF Max. W takim samym składzie. Justyna Borycka, Piotrek Świderski. Siemano ponownie.
3: Siemano po 17. Jak jedziecie już na weekend, to w dobrym towarzystwie. Teraz Gibbs, Ego i For Money.

0: Ale to jest ekipa na piątek. Maroon 5 i Christina Aguilera w RMF Max. 10 minut po 17. Nasi siatkarze już grają ze Słowenią o finał Mistrzostw Europy, a my się zastanawiamy, jak zaczynacie weekend.
1: Co tam działacie? Dajcie znać na naszego Messengera. Bardzo chętnie posłuchamy. Podzielcie się, jak się cieszycie piątkiem, weekendem.
0: Bo to będzie weekend. Ja na przykład dzisiaj idę na urodziny. I na podobne głosówki czekamy na Messengerze RMF Max. Jak zaczynacie weekend? Dajcie znać.

0: Szwedzi to potrafią zrobić dobry EDM-owy kawałek. Whatever turns you on, Axwell i Bon. 20 minut prawie po godzinie 17 w RMF Max.
1: A my pytamy, jakie wasze plany na weekend? No, ja już w weekendowym nastroju ewidentnie. Co się teraz u was dzieje? Gdzie jedziecie? Co robicie? Proszę bardzo.
2: My zaczynamy weekend w Siodle. Właśnie jesteśmy w drodze na stajnie, ja i moja córa, i słuchamy RMF Max. Dzięki bardzo za pogodną i fajną muzykę.
0: No i takiej muzy będzie jeszcze więcej. Za chwileczkę wiralowe Michiko, wpadnie też Age i Mata ze swoim Ring My Bell. Koniecznie zostańcie z nami.

0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Jest piątek i jest też finał tygodnia z najwyższą kwotą w urodzinowym Deszczu Nagród w RMF Max. 25 tysięcy złotych dzisiaj do zgarnięcia.
2: W jednym z naszych urodzinowych koszy. 25 koła. Jak to się zmieściło? Nie wiem, ale być może ktoś z Was za chwilę będzie mógł to sprawdzić. Wybieram numer, bo już go mamy. I jak zwykle będziemy czekać 6 sygnałów, żeby dać 1000 złotych za samo odebranie telefonu.
1: Gwarantowany tysiak. Za samo przeciągnięcie zielonej słuchawki.
2: Oho, jest.
1: Jest sygnał.
2: Numer 2.
1: Czekamy, halo, halo.
3: Halo.
2: Dzień dobry, cześć. Tutaj Justyna i Piotrek z RMF Max. My dzwonimy w sprawie urodzinowego Deszczu Nagród. Jak masz na imię?
3: Już chwilkę, można powtórzyć?
2: Oczywiście, Justyna i Piotrek. My jesteśmy z RMF Max i dzwonimy w sprawie urodzinowego Deszczu Nagród. A ty jak masz na imię?
3: Oliwka.
2: Oliwka, bardzo nam miło ciebie poznać. Jesteś zaskoczona? Wysyłałaś zgłoszenie, czy nie wysyłałaś? Może ktoś za ciebie wysłał?
3: Wysłałam, szczerze mówiąc. Byłam ciekawa, czy to naprawdę może zadziała.
1: A widzisz, to... jednak.
2: I co, działa. Jedno zgłoszenie dzisiaj wpadło, czy wysyłałaś więcej?
3: Jedno, tylko wysłałam.
2: Czyli patrz, 3,69 za SMS-a, a tutaj szansa na 25 tysięcy złotych, ale najpierw, zanim to 25 tysięcy, to ja ci mogę już od razu powiedzieć, że tysiak jest twój, bo odebrałaś telefon, proste.
3: O, mama.
2: Aha.
1: I teraz ważne pytanie, Oliwka. Czy rezygnujesz z tego tysiaka i próbujesz dalej? Możesz wygrać nawet 25 koła. 30 koszy do wyboru, w każdym jest jakaś nagroda. Są konsole PS5, są hulajnogi elektryczne, Instaxy.
3: To i tak jest super oferta.
2: No nie? Też tak uważam. Nie ma pustych koszy, to jest dobra wiadomość. W jednym z nich nawet 25 tysięcy złotych. No ale możesz też zabrać ze sobą tysiaka, więc pytanie, co robisz?
3: No gramy dalej.
2: Super.
1: No i takich ludzi nam trzeba tutaj.
2: Bardzo dobrze, Oliwka. No to w takim razie teraz kolejna decyzja przed tobą. Wiem, nie jest łatwo, ale trzeba ją podjąć. Który numer wybierasz? Między 1 a 30.
3: O kurczę.
2: Przychodzi ci coś do głowy tak od razu?
3: Przychodzi mi do głowy, myślę, tak 17, ale chyba skuszę się na 14.
2: Na 14?
3: Mhm.
2: Okej. Okay. Ostatecznie i definitywnie?
3: Tak, próbujemy.
1: Zaglądamy?
2: O to pytać. Dobra, to zaglądamy.
1: No to Oliwka, wygrałaś w RMF Max konsolę PS5.
3: O mój Boże, tak poważnie?
2: Naprawdę!
1: A teraz takie konsole są w cenie.
3: No właśnie.
2: Ale super. Słuchaj, no zima idzie, jesień idzie.
1: Będzie
2: nic
1: grane.
2: Tylko siedzieć i grać i to w grę nie tylko sama, ale też ze znajomymi możesz pograć. Mega się cieszymy, że taki prezent jeszcze przed weekendem możemy ci zrobić.
3: Mega chciałam bez piątkę.
1: No to masz, mówisz i masz.
2: Ciągnęłaś widocznie piątkowo. Super, Oliwka, bardzo się cieszymy, dziękujemy ci za udział w zabawie. Jakie masz plany na weekend, jeszcze powiedz tak szybko.
3: Jadę do Cieszyna.
2: Jedziesz do Cieszyna, dobrze. To już z PS5 w głowie w takim razie.
3: No tak, szalona to jest.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Szaleństwo jest, emocje też są ogromne, bo słuchajcie, różne rzeczy już rozdawaliśmy w RMF Max, ale takich rzeczy jeszcze nie było. Dokładnie w tej chwili startujemy z nową zabawą i mam nadzieję, że siedzicie pasy zapięte, jak gdzieś jedziecie. Bo będziemy otwierać dla Was sejfy. Złota kumulacja od teraz także w RMF Max, a to oznacza, że będzie u nas do zgarnięcia...
1: Pierwszy raz w historii RMF Max.
2: Milion złotych w RMF Max.
1: Okrągły melon do zgarnięcia. I już teraz możecie się po niego zgłaszać SMS-em o treści Max na nowy numer, uwaga, nowy numer 7467 za 4,92. Możecie też wbijać przez rmfmax.pl.
2: 7467, czyli 67. To łatwo zapamiętać. 7467. Już teraz możecie wejść do poniedziałkowego finału i zagrać o milion złotych. Wow! Ale się będzie działo.

0: Jest ogień. Shimza i Fire Fire w RMF Max.
1: Nie tylko w muzyce jest ogień.
0: No właśnie, bo Piotrek już tam zerka cały czas na ekran swojego telefonu. Przypomnę, nasi siatkarze grają ze Słowenią o finał Mistrzostw Europy. Jak idzie?
1: Pierwszy set dla nas 25-23 wygraliśmy, także jest dobrze.
0: Czy w pogodzie będzie dobrze? A mamy takie doniesienia, że może być? To za chwilę sprawdzimy dokładnie w prognozie.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Uwaga, posiadacze samochodów Volkswagen, Audi, Seat i Skoda. Car Service Aniszkiewicz Nyćkowiak oferują przeglądy, elektronikę i mechanikę. Rozwiązują problemy z AdBlue, DPF i EGR. Kalibrują kamery i radary. Naprawiają i wymieniają olej w skrzyniach biegów. Serwisują i czyszczą klimatyzację. Dokonują wpisów do książeczki elektronicznej. Car Service Dąbrowskiego 11.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heiki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heiki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
12: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Szczecin 98,4 FM.

0: Zuśka.
1: Hey, it's Shakira.
2: Hey, it's Somber.
3: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Ten, kto ma ochotę zaplanować sobie weekend jakoś tak aktywnie, na przykład jeśli chcecie pojeździć na rowerze, czy sobie pospacerować z całą rodziną po jasnych błoniach, no to brzmi jak dobry plan na sobotę i niedzielę w Szczecinie, bo sobota to tutaj do 21 stopni, w niedzielę nawet do 22 kresek i ma być sporo, sporo słońca przez cały weekend. Dzisiaj za to ponuro, pochmurno i momentami mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a maksymalnie na termometrach 16 stopni.

0: Z Liwką naprawdę dobrze się płynie przez piątek. Poza tobą nic w RMF Max. 5 minut do 6 zostało.
1: Poza tobą nic w piątku.
0: Tak, dokładnie tak. A za chwilę graba jeszcze będzie. To piątek i graba.
1: Max Party.
0: Dwie rzeczy.
1: I najlepsze dycha listy Hot Bands.
0: To jeszcze wiadomość od nas na koniec. Świderski i Borycka, my się słyszymy w kanale nadawczym w poniedziałek. No i co?
2: Jest! Mamy to! Piąteczek!
0: Woo! Trzymajcie się.
3: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie Cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
15: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
13: AI,
15: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
16: I po reklamie.

0: jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max.
0: Szczecin 98,4 FM.
2: Słuchajcie, Flasha w RMF Max, Szczecin, Monika Kołtowska, witajcie. Nieprawidłowym parkowaniem ściągnął na siebie kłopoty, ale jak się okazało, to nie jedyny problem mieszkańca prawobrzeżnej części Szczecina. W trakcie wizyty w Straży Miejskiej mężczyzna posługiwał się podrabianym prawem jazdy.
3: Mężczyzna został wezwany do siedziby Straży Miejskiej, bo wcześniej nieprawidłowo zaparkował swoje auto. Kiedy przyszedł, by wyjaśnić sytuację, przedstawił strażniczce dokument mający być międzynarodowym prawem jazdy wydanym w Szwajcarii. Tyle tylko, że chip nie był wtopiony w plastik, a nadrukowany, podobnie zresztą jak pasek magnetyczny, a fotografia posiadacza była rozmyta. Sprawdzenie w bazie CEPiK potwierdziło, że mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania. Podrabiane prawko zatrzymała Straż Graniczna, a sprawą używania fałszywego dokumentu zajmie się teraz sąd.
2: Ustalił Dawid Siwek.
0: Słuchacie RMF Max Szczecin.
2: 5 młodych mężczyzn zatrzymali zachodniopomorscy policjanci po bezprecedensowym akcie wandalizmu, do jakiego doszło w miniony weekend.
4: Na dzień dzisiejszy straty oszacowane są na 138 tysięcy, ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ po zdjęciu tego, myślę, że to nam zajmie gdzieś tydzień czasu. Tu są kamery zamalowane, lusterka, które są specjalnymi urządzeniami ułożone. One po wymyciu zostaną zdemontowane i sprawdzimy, czy są dobre. Prawdopodobnie, bo jak do obiektywu dostała się farba, to też będą do likwidacji. Także ta kwota około 140 tysięcy na pewno ulegnie zmianie. Na dzisiaj 138 tysięcy.
2: Na jednej ze stacji na trasie między Świnoujściem a Szczecinem w środku nocy grupa kilkunastu osób zatrzymała pociąg regionalny i pomalowała niemal cały jego bok farbami w sprayu, dodał dyrektor zachodniopomorskiego oddziału Poloregio Andrzej Hańko. Niecałe 3 lata ma zająć budowa drogi, na którą czekają mieszkańcy Mierzyna.
5: Pytanie będzie, czy ta inwestycja będzie uciążliwa. Dla przejazdu tutaj przez Mierzyn ona idzie całkowicie nowym śladem. Natomiast w okolicach Łukasińskiego, Nasiennej, oczywiście mieszkańcy pewno jakieś trudności będą mieli, ale będziemy tak formułować organizację ruchu tymczasowy, żeby te uciążliwości były jak najmniejsze. Natomiast na sam koniec ulica Łukasińskiego i dalej w kierunku Nasiennej i w zachodniego obejścia Szczecina zmieni się w komfortową, dwujezdniową, dwupasową drogę o bardzo dużej przepustowości, na której nie powinno być problemów.
2: To był dyrektor oddziału Generalnej Dyrekcji w Szczecinie Łukasz Lędner. Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie apeluje do rządu o szybkie działania w sprawie rekordowo wysokich cen paliwa. Przedsiębiorcy przygotowali 5 konkretnych postulatów, które mają trafić do premiera i ministra infrastruktury. Wśród propozycji znalazły się m.in. przeznaczenie podatku od nadzwyczajnych zysków sektora paliwowego na wsparcie firm, czasowe obniżenie podatków w cenie paliwa oraz wprowadzenie celowanej tarczy paliwowej dla najbardziej poszkodowanych przedsiębiorstw. To tyle w tym flashu. Zostańcie z RMF Max. Z nami jesteście na bieżąco.

0: Pod wieczór już nieco chłodniej w Szczecinie, na termometrach 12 stopni. Jeśli macie ochotę jeszcze na jakiś wieczorny spacer, to warto sobie zarzucić jakąś bluzę z kapturem, coś takiego cieplejszego, bo momentami pojawi się też chłodniejszy wiatr. W nocy temperatura spadnie do 9 stopni, więc noce już są nieco chłodniejsze. Jeśli chodzi o poranek, jutro tutaj na termometrach 12, a w ciągu dnia 21 stopni i sporo słońca przez całą sobotę.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
2: No w końcu doczekaliśmy się. Piąteczek, wieczór, najpiękniejszy czas tygodnia, spędzamy go razem. Przemek Grabowski, witajcie po 18 w RMF Max. Będzie dużo świetnej muzyki, będą nowości. Od 20 nowe wydanie listy Hobbens. Wiadomo, że piątek to piątek nowej muzyki w RMF Max, dlatego w tej godzinie też będą ciekawe premiery.

No to sobie poimprezujemy na pewno. Piąteczek, weekend i kolejna nowość tego tygodnia w RMF Max. Wracają dziewczyny, gwiazdy wybrane dookoła świata w castingu. A mówię tutaj o dziewczynach z Cat's Eye. Tak otwieramy oficjalnie weekend w nowości Animal.

0: hitu muzyki R&B zrobił się nowy klubowy bit, a przerobił to Silva Bumpa. To dla każdego budowlańca, który o tej porze już może świętować, o tej porze to już chyba po robocie. Tak, dzisiaj jest dzień budowlańca, tak więc jeżeli twój budowlaniec wróci z roboty trochę później, albo jutro nad ranem, no to wiadomo co świętował, czego życzymy budowlańcom. No, budowlańcom i sobie to życzymy chyba jak najmniej podwyżek w 2027, chociaż słyszałem, że taniej to już na pewno nie będzie, może być tylko w górę. Zostańcie z RMF Max, wróci Calvin Harris, będą też premiery, na przykład od Rose. RMF Max.
1: Reklama. Jak zakupy nie

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
5: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
4: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
5: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
4: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
5: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
6: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

Wersja lepsza, ta taneczna od Lumixa, czy ta trochę bardziej rockowa od ekipy Temple City Self Aware. Teraz nasza kolejna premiera, piątek nowej muzyki w RMF Max. Wraca Rose, bo tak naprawdę ma na imię Rosen. Urodziła się w Nowej Zelandii, wychowywała w Australii, a światową popularność zdobyła jako jedna z czterech dziewczyn z ekipy Blackpink. No i solowo zrobiła ogromny sukces, na przykład z utworem Apa Apa Ty z Bruno Marsem, i wraca do nas nowość na jesień w RMF Max. Rose, tak leci w nowości New Trick.

0: Kochaj mnie, robi nam wieczór już powoli, Zalia piątkowo w RMF Wax. A co ja mam dla was, słuchajcie, ale mam dla was wiadomość. Kto chce zostać milionerem? No to słuchajcie, RMF Wax obowiązkowo, bo już po weekendzie, od poniedziałku startuje nasza nowa zabawa, w której będzie można wygrać milion. Milion będzie do wzięcia w RMF Wax. Proszę przekazać wszystkim znajomym i sąsiadom. Zostańcie z nami za chwilę, sprawdzamy pogodę na weekend.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
5: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
8: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Wskocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Uwaga, posiadacze samochodów Volkswagen, Audi, Seat i Skoda. Car Service Aniszkiewicz Nyćkowiak oferują przeglądy, elektronikę i mechanikę. Rozwiązują problemy z AdBlue, DPF i EGR. Kalibrują kamery i radary. Naprawiają i wymieniają olej w skrzyniach biegów. Serwisują i czyszczą klimatyzację. Dokonują wpisów do książeczki elektronicznej. Car Service Dąbrowskiego 11.
14: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
15: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
14: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
15: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
14: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
16: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
17: GWM. Go with more.
18: I po reklamie.

0: Radek.
1: Z tej strony Asia.
2: Hi, this is Cascada.
3: Hej, tu Roxy Węgiel.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
6: Podwieczór już nieco chłodniej w Szczecinie, na termometrach 12 stopni. Jeśli macie ochotę jeszcze na jakiś wieczorny spacer, to warto sobie zarzucić jakąś bluzę z kapturem, coś takiego cieplejszego, bo momentami pojawi się też chłodniejszy wiatr. W nocy temperatura spadnie do 9 stopni, więc noce już są nieco chłodniejsze. Jeśli chodzi o poranek, jutro tutaj na termometrach 12, a w ciągu dnia 21 stopni i sporo słońca przez całą sobotę.

0: wszystko, czego chciałem, ale dzisiaj na listę Hobbens się nie załapałem. To Mrozu i Kacperczyk. Może po weekendzie rmfmax.pl, tam głosujecie. Ja sprawdzam, co się dzieje. Będą nowości i nowa dziesiątka już od 20, a za kilka minut w głośniku piątkowo-weekendowo rozpędzony Marlon Hofstadt, jego I Like. A gdzie jeszcze warto sobie wyjść? Sprawdzimy to teraz.
1: Co się będzie działo dzisiaj, co się będzie działo w ten weekend? Już to sprawdzamy w RMF Max Szczecin. Dokąd warto wyskoczyć? No, dzisiaj koncert chóru Politechniki Morskiej, ale w niezwykłym wydaniu z zespołem Happy Set. To w Filharmonii Szczecin. Do zobaczenia. I jest to drugi dołożony koncert, bo pierwszy owszem jest wyprzedany, ale tutaj jeszcze powinny znaleźć się ostatnie miejsca. Ale poza tym dzisiaj jeszcze także w Ogrodach Śródmieście przy ulicy Wielkopolskiej 19 DJ Twister i DJ Tolo będą nakręcać taneczny wieczór. Warto też pamiętać, że dzisiaj jest sieciowanie na trawie, również w ogrodzie Inku. I tutaj oznacza to przede wszystkim spotkanie ze sztuką, z muzą, z ogniskiem, no i do tego jeszcze koncert zespołu New Skin, który jest związany z inicjatywą Zorza. Poza tym pamiętajcie, że klub Storrady zaprasza dzisiaj na trójmiejski zespół Poprzysze, czyli trochę psychodelicznego rocka tutaj także będziecie mogli posłuchać. No i ciekawie zapowiada się także sobota i niedziela, ale o tym jeszcze przed 20.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heikki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heikki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na Ciebie.
3: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
2: Spotkajmy się w Biedrze.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Słuchajcie Flesza w RMF Max Szczecin, Monika Kołtowska, witajcie. Prokuratura zbada sprawę wyburzenia łącznic trasy zamkowej.
2: To Rafał Kubowicz przedstawił na policji wnioski i zebrane przez siebie dokumenty, które miały wskazywać, że firma, która wyburzała łącznicę trasy zamkowej, sprzedała innym podmiotom materiały uznane za odpady budowlane i w ten sposób uzyskała pieniądze, które należały się gminie miasto Szczecin.
3: Prokuratura rejonowa Szczecin-Niebuszewo wszczęła śledztwo w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w gminie miasto Szczecin.
2: Przekazała mi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie Julia Szozda. Śledczy gromadzą dokumenty w sprawie i mają już zaplanowane przesłuchania świadków.
1: Ustalił Dawid Siwek.
0: To jest RMF Max Szczecin.
1: Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała akt oskarżenia przeciwko byłemu asesorowi komorniczemu. Mężczyzna przywłaszczył ponad 16 milionów złotych na szkody pokrzywdzonych. W Szczecinie policja zatrzymała 5 osób z grupy kilkudziesięciu nastolatków podejrzanych o zniszczenie graffiti na jednym z pociągów Poloregio. Młodzi ludzie określani jako pochodzący z dobrych rodzin mieli przy sobie puszki z farbą. Grozi im kara do 8 lat więzienia. W szczecińskim magistracie działa już nowy system AI.
2: No i żadnych dokumentów, żadnych formularzy wirtualny asystent od nas nie przyjmie.
4: Nie przyjmie, to jest tylko narzędzie, które ma nam pomóc, natomiast nie należy tam wpisywać żadnych danych, przesyłać żadnych dokumentów. To nie jest wyszukiwarka, która odpowie nam na pytania dotyczące sytuacji gospodarczej w Chinach. To są tylko procedury Urzędu Miasta w Szczecinie dla mieszkańców, którzy chcą przyjść do magistratu i załatwić swoje sprawy. Natomiast ani nie sprawdzimy statusu sprawy, ani nie zarezerwujemy sobie terminu w urzędzie.
1: Mówił Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta. Mamy jesień, ale do zakończenia sezonu żeglarskiego jeszcze trochę zostało.
5: Jeszcze trochę będziemy pływać, jeszcze trochę rejsów przed nami. Mniej więcej tak do połowy października ten sezon żeglarski w Centrum Żeglarskim będzie trwał. I cały czas nasza oferta kursów, szkoleń i rejsów jest otwarta, więc serdecznie zachęcamy do tego, aby również jesienią swoje umiejętności żeglarskie podszkolić, zdobyć uprawnienia chociażby na sternika motorowodnego, czy na żeglarza jachtowego. Takie kursy będą organizowane jeszcze we wrześniu i w październiku.
1: Mówiła Celina Wołosz z Centrum Żeglarskiego. W Puszczy Bukowej w Szczecinie może powstać nowy rezerwat przyrody o powierzchni ponad 3000 hektarów. Projekt Knieja Bukowa przygotował społeczny komitet obejmując tereny nadleśnictwa Gryfino. Rezerwat pozostanie dostępny dla mieszkańców, którzy będą mogli spacerować, jeździć na rowerach i palić ogniska w wyznaczonych miejscach. Nowa ochrona ma zabezpieczyć unikatowy ekosystem z wieloma gatunkami chrząszczy, porostów i grzybów. To tyle w tym fleszu. Zostańcie z RMF Max. Z nami jesteście na bieżąco.
0: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
1: Monitorujemy na bieżąco pogodę i okazuje się, że pod wieczór już nieco chłodniej, 13 stopni w Szczecinie, a w nocy temperatura spadnie do 9 kresek. Jeśli chodzi o poranek w sobotę, tutaj na termometrach około 13 stopni, a w ciągu dnia w sobotę już pogoda trochę się rozkręci, 21 stopni na termometrach, ma być sporo słońca i raczej bez opadów deszczu. Niedziela też będzie przepiękna, jesienna, z temperaturą do 22 stopni.
6: Ostatni weekend września świętujemy. Przemek Grybowski, witajcie po 19 w RMF Max. Zaczynamy nasz wieczór od dobrego bitu. Za chwilę Pitbull, wróci Alex Warren, ale teraz Marlon Hofstadt, który wrócił nawet niedawno na sam szczyt listy Hot Bands właśnie w tym numerze. I Like.

Passenger, Alex Warren robi nam piąteczek. Za chwilę nowość z listy Hot Band. Także dla wszystkich, którzy czekają, kiedy ten wrzesień się skończy. Kto czeka na 1 października, wiadomo, wtedy wleci coś na konto i słuchajcie, jeszcze 3 wypłaty, jeżeli przychodzi 1, 3 wypłaty i koniec roku, czujecie to? No to na końcówkę roku tak powoli nasza kolejna polska nowość. Znacie go? To MJ Deli i jego Deli Supreme.

Insomnia, klasyk od Faithless, odświeżony Bibi Rexa w numerze New Religion. Insomnia powstała po tym, jak rzeczywiście Maxi Jazz, wokalista tego zespołu, miał realne problemy ze snem i napisał Insomnia, i do tego świat tańczy aż do dziś. A do czego potańczymy sobie weekendowo? Do kolejnych nowości, bo za kilka chwil w RMF Max wracający Lost Frequencies, polecam wam jego rajską propozycję już na jesień, czyli Paraiso.

Właśnie takich bitów i takich klasyków potrzebujemy jesienią. Będzie tego jeszcze więcej. Levels, Avicii, tak, bo jesienią w ogóle potrzebujemy więcej mocy, bo chce nam się często więcej spać po prostu. A chce nam się więcej spać nie tylko dlatego, że będzie coraz chłodniej, po prostu mniejsza ilość światła wpływa na nasz rytm dobowy, czyli jesienne jeszcze 5 minutek ma przynajmniej częściowo biologiczne alibi. Oscar Sims też dodaje nam energii, piątkowo tak śpiewa bez końca, a za chwilę David Guetta i Kid Cudi.

0: Stary hit, nowy beat, Eli Oaks, Lavinia, Reasons. Tak, startuje nasz piątkowy wieczór. Możecie dzisiaj świętować także Dzień Komiksu. Może macie jeszcze jakieś stare komiksy z dzieciństwa? Jest dobra wymówka, żeby wieczorem sobie do nich wrócić właśnie dzisiaj. No to kto tam Batmana, kto tam Supermana, a kto może Kajko i Kokosza? Właśnie, taki polski old school, pamiętacie? Zostańcie z RMF Wax. Za chwilę sprawdzamy, co w pogodzie na weekend i będzie pan The Weekend.
1: Reklama. Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
13: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent?
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
13: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
19: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
20: Lidl, to się opłaca.
21: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
6: Monitorujemy na bieżąco pogodę i okazuje się, że pod wieczór już nieco chłodniej, 13 stopni w Szczecinie, a w nocy temperatura spadnie do 9 kresek. Jeśli chodzi o poranek w sobotę, tutaj na termometrach około 13 stopni, a w ciągu dnia w sobotę już pogoda trochę się rozkręci, 21 stopni na termometrach, ma być sporo słońca i raczej bez opadów deszczu. Niedziela też będzie przepiękna, jesienna, z temperaturą do 22 stopni.

0: w Estate of Trance. Armin van Buuren i jego nowość Everlasting. Tak, zaczyna się nasz piątkowy wieczór, a za chwilę nowe zestawienie listy Hobbensy, dziesiątka najważniejszych hitów na starcie tego ostatniego weekendu września i bardzo ciekawe nowości, na przykład od Jamesa Hype'a, to przed wami. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Zaraz 20, piątkowy wieczór otwiera przed nami swoje wrota. No i z pewnością właśnie, jeżeli chodzi o takie cięższe otwarcie, to dzisiaj możecie jednocześnie pożegnać lato w klubie Jazzment. Od godziny 20 tam koncert zespołu Rockowersi. Poza tym jeszcze w Słowianinie dzisiaj gra zdobywca Fryderyków Lech Janerka. Ale pamiętajcie też o tym, co będzie działo się jutro, jeśli chodzi o Szczecin, w Teatrze Letnim. Ina oraz ATB, You're Not Alone, między innymi będzie wybrzmiewać stamtąd, czyli będzie dużo przyjemnych, tanecznych, letnich brzmień i do tego jeszcze klasyka europejskiego trance'u i elektroniki. Pamiętajcie też, że w Ogrodach Śródmieści jutro pogrywa DJ Samp One i będzie także impreza w klubie After Ego. Kolejna odsłona gitarowego zamieszania, na której zagrają Kain, Sanchez, Cordy czy Josh. Do tego weekend z Baciatą można spędzić w Cecha Nowy Turzyn i tam impreza taneczna dla wyjadaczy tego gatunku startuje od godziny 21. A to i tak nie koniec propozycji na weekend. Więcej przed 21.
2: Reklama. Dużo dobrego. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
3: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heikki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heikki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da!
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: sobie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.

0: umów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Szczecin 98 i 4 FM.
6: Piątek, wieczór, 20. Piękny czas, nasz czas, Przemek Grabowski w RMF Max. No to otwieramy weekend od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands, najważniejsze numery, a skoro to już weekend, to będzie też bardziej klubowo-imprezowo, wróci James Hype, będzie Timmy Trumpet, ale na dziesiątym taki mega, mega klimat dla każdej jesieniary. Post Malone i Swae Lee, ich Sunflower.

0: James Hype bawił się ostatnio w Warszawie, to znaczy nas bawił w Warszawie. Tutaj jego mega nowość, którą też zagrał w trakcie swojego występu, Serotonina, czeka na wasze głosy, rmfmax.pl. Od razu słychać, od razu czuć, że mamy piąteczek. Akurat też na miejscu dziewiątym, bo mamy kolejną nowość na starcie weekendu. Niemiecki duet Neptunika w numerze What If.
1: Nine. Numer 9.

0: Mata naprawdę dał tutaj radę na featuringu dla DJ-a Aicha w remiksie Ring My Bell, ale sam Aicz naprawdę jak chwyta za mikrofon, to też ma niezły flow na żywo. Potrafi nawijać, rapować na przykład do bitów drum and bassowych. Aicz to jest naprawdę gość, którego warto śledzić. Dzisiaj 7K na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, za chwilę wrócimy do odliczania, będą też kolejne nowości, na przykład od Gryfina wróci także Timmy Trumpet. Tak na piątek.
1: Reklama.
2: A kto nasz

0: Nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
0: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
2: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.

Idole to Avicii, Skrillex i Deadmau5 i czasami słychać to w jego muzyce. Mam dla was nowość ze Stanów. Wraca DJ Griffin w numerze World Away, który czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. Mega numer, który czuję po weekendzie będzie już z nami w zestawieniu. Jest dużo dobrego bitu. Za chwilę Margareta. Pierwszą piątkę otwieramy lekko alternatywnie. Tame Impala w numerze Loser.

że to już taki nowy zespół. A w skład tego zespołu wchodzą Kariel, Paco Amoroso, Pink Panteres i produkujący wszystko Fred Again, człowiek odpowiedzialny za klubowe bity Sexy Magic. Czeka na magię, na wasze weekendowe głosy na rmfmax.pl. Teraz też elektroniczna magia. Ja mam ziarki, kiedy słucham Happiness is so sad. Swedish House Mafia i Lykkeli idą w górę i może powrócą na miejsce pierwsze, tym razem trójka w piątek. RMF Max. Numer 3.

Najwięksi fani Trumpeta to narzekają, że za mało trąbki. Spoko, jeszcze się rozkręci. Timmy Trumpet i Ale Farben na piątek, na weekend. Nasza taneczna nowość Chase the Feeling. Jego największy hit już na liście Hot Bands. Na razie to Freaks i może powtórzy swój sukces. Na miejscu trzecim Swedish House Mafia i Lykke Lee dzisiaj w numerze Happiness is so sad. Już na drugim chłopaki z Fastboy w numerze Music Sounds. Ale miejsce pierwsze wraca nasza przeurocza, przekochana Zalia ponownie na szczycie. Tylko kochaj mnie. RMF Max. One. Numer jeden.

0: i pięknie Zalia wraca nam na miejsce pierwsze listy Hop Benz. Zostańcie z RMF Max. Nakręcamy wam piątek. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Okej, Szczecin. Ten weekend wymaga od nas podejmowania dobrych wyborów, bo dzieje się naprawdę sporo. Przede wszystkim chcę wam powiedzieć o tym, co wydarzy się już w najbliższą niedzielę, bo takiej imprezy nie było jeszcze w Polsce. Paprykarz Rave w Szczecinie startuje i to od godziny 11 w niedzielę. Modne są rave'y kawowe, modne są rave'y w stylu matcha, a tym razem zamiast picia kawy będzie jedzenie paprykarza na 59 urodziny. Wydarzenie jest bezpłatne, warto się tam pojawić, bo oczywiście będzie bardzo dużo dobrych DJ-skich miksów, ale do tego także ceremonia paprykarza, krótki memowy spacer po Szczecinie i jedzenie paprykarza na czas od godziny 13. Poza tym możecie szykować się także na wieczór do klubu Hormon, gdzie pogra AGG, ale też warto pamiętać o tym, że na Zamku Książąt Pomorskich będzie także impreza w charakterze rodzinnym. Będzie można podziwiać rekonstrukcje, oczywiście dawne rzemiosła, pokazy walk, no i kuchnia historyczna. Też upij ci coś dobrego.
2: Reklama. Dużo dobrego. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.

Ogień, ogień, słuchaliśmy w wakacje, kiedy o tej porze, no to jeszcze było jasno, przynajmniej w końcówce czerwca. Shimza i Arko w numerze Fire Fire, mamy jesień, kończymy powoli wrzesień, ostatni weekend września, Przemek Grabowski, witajcie po 21, jak piątek, to dużo klubowego bitu, za chwilę Axwell w numerze Whatever Turns You On, ale teraz jego kolega z zespołu, czyli Steve Angelo, z którym Axwell tworzył projekt Supermode i zremiksowali także pewien hicior lat 80. ekipy Bronski Beat i tak powstało Tell Me Why, do którego wracam teraz.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Świętujemy ostatni weekend września takim bitem w RMF Max. Lekko, nawet bardzo dramowo, drum and bassowo, Ella Henderson. No, odpowiedzialni za takie bity są tutaj akurat Rudy Bental. To na świętowanie wciąż trwa jeszcze Dzień Budowlańca. No, o tej porze jak ciemno, to chyba żadnego budowlańca już na rusztowaniu nie ma. Na rusztowaniu nie tańczymy. BHP przede wszystkim i świętujemy za chwilę Tobi Romeo. Piątkowo w RMF Max jego Fly High. RMF Max.
1: Reklama. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
2: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
1: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
9: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: No kto, no wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowie. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Czy to jest największy hit męskiego grania? Może, możecie dyskutować w piątek wieczorem. Teraz na pewno jeden z największych hitów od Davida Getty, który nieraz pokazywał się z tą dziewczyną. David Guetta i Sia. David Guetta ten numer napisał gdzie? Oczywiście wysoko w chmurach, bo przyznał się, że swoje największe hiciory z największą przyjemnością tworzy wtedy, kiedy nic i nikt mu nie przeszkadza, kiedy leci gdzieś na imprezę. Wtedy może skupić się na muzyce i tak powstało. Także to wracamy do Titanium. We'll be right back.

12 to 12, za 12, 12, ale to nie jest aktualna godzina. Somber w RMF Max. Na pewno to nie jest godzina na zbieranie kasztanów, bo za ciemno, chyba że w parku wszędzie jasno. I uwaga, uwaga, słuchajcie, trzeba się śpieszyć z tymi kasztanami, bo za każdym razem, kiedy idę do RMF Max, to widzę coraz większe kolejki pod tymi kasztanami w parku, żeby nam nie zabrakło, żeby każdy zdążył zrobić sobie ludzika na jesień. Teraz nasz ludzik Ed Sheeran będzie robić nam piątek, a Zizam...

0: Marlon Hofstadt nakręca nam weekend ze swoim bitem w numerze I Like. Niedawno jedynka na liście Hot Bands. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Po 22 nie zabraknie także dobrego bitu. A w sobotę zapraszam na imprezę, gdziekolwiek będziecie. Mam nadzieję, że wpadniecie. Max Party jutro przy sobocie o 20. Cześć!
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid.
10: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hity na maksa.
4: Szczecin 98,4 FM.